0: Radio Nowinki, Eastless Rockers, Eastless FM w całym składzie. Pozdrawiamy was serdecznie. Dzisiaj gramy w Krakowie. Bumcia!
1: Yo, z tej strony Eastless Rockers. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Nowinki. Big up!

że mogli go nie czuć. Gwiazdy płynęły zawsze.

attributable.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

mamy dzisiaj czwartek, pierwszy dzień października i 274 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Danuta, Remigiusz, ale także Teresa, Julia, Jan, Roman, Ariel, Crescenty i Cieszysław. Son i Zantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dziś, no na przykład Ogólnopolski Policyjny Dzień Odblasków, mamy Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu. No dobra, może w piątek. Międzynarodowy Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, w związku z tym życzymy, żebyśmy zdrowi byli. Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, kiedyś nas to czeka. Światowy Dzień Ptaków, no ale przede wszystkim, moi drodzy, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kawy i Międzynarodowy Dzień Muzyki. W związku z tym dzisiaj muzycznie i kawiasto. Pozdrawiam. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to przypominam, że jeszcze dzisiaj o 20:00 w Centrum Kongresowym AIC Zakopane i Miłosz równocześnie koncertować będą. Znaczy, no nie do końca równocześnie, ale w każdym razie w tym samym miejscu i dla tej samej publiki. A ci, którzy chcieliby ewentualnie zaplanować sobie coś na jutro, to Jacques Savoretti będzie w klubie Studio, to o 18:00. Natomiast w Gwarku, moi drodzy, będzie prawie że festiwal ostrej muzyki, bo będzie Artrozis, Karomane i Artemore. Jednym słowem, bardzo, ale to bardzo mocny zestaw. Tym bardziej, że jest to powiązane z 30-leciem działalności Artrozis. W związku z tym bardziej zapraszam, a przy okazji zespołowi życzę kolejnego 30-lecia na scenie. A jeżeli chodzi o kwestie filmowe, to proponuję wam obejrzenie dzisiaj Lalki w nowej filmowej ekranizacji, nie mylić z tą serialową, moi drodzy. A że w rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, no to, moi drodzy, sprawa jest dosyć prosta. Kamila Urzędowska jako Łęcka, ale to już jest inna bajka. Dodatkowo podpowiem, że film możecie obejrzeć na przykład o 17:20 i 18:00. Natomiast jest jeszcze inna opcja, bo Lalkę możecie obejrzeć również w ramach kina na obcasach. To o 18:00 i 19:00. Co prawda seanse przeznaczone dla, no powiedzmy, tylko kobiet, ale z drugiej strony będą dodatkowe atrakcje. W związku z tym warto pomyśleć i o tym, moje drogie panie. Warto jak najbardziej. No, pierwsze inauguracje mamy już za sobą, inauguracje wydziałowe oczywiście, a skoro tak, no to mogę powiedzieć tyle, że UJ też rozpoczyna rok akademicki. Nasza uczelniana inauguracja odbędzie się jutro w działowni o godzinie 10:30. Swoją drogą już w tej chwili zapraszam oczywiście na transmisję z tego wydarzenia, którą poprowadzimy w Nowinkach na żywo bezpośrednio. Natomiast informacyjnie podpowiem, że dzisiaj jeszcze jak najbardziej. Po pierwsze, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu o 9:00 w działowni rozpoczyna rok akademicki. Nieco później, bo o godzinie 10:00 i nie w tym samym miejscu, bo na mechanicznym w aulicy 04 startuje Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki również dzisiaj o godzinie 11:00 również w działowni, moi drodzy. Natomiast dorzucę jeszcze, że szkoła doktorska dla odmiany też dzisiaj o 14:00, ale w kotłowni. Oczywiście przypominam o tym z urzędu. No i zapraszam jeszcze raz na inaugurację uczelnianą do wysłuchania na antenie Radia Nowinki. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a skoro tak, no to przypominam, że gramy dla was całą dobę i całą dobę możecie nas słuchać. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl,
Klikamy przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko, co mieliście zrobić, to już jest zrobione. My ze swej strony gwarantujemy, że będzie, no myślę, że interesująco, myślę, że ciekawie, no i myślę, że atrakcyjnie, to jakby w trzech wariantach do wypowiedzenia. A skoro tak, to jeszcze dorzucę, że jutro o godzinie 9 poranek w Nowinkach, zapraszam już w tej chwili, 10.30 transmisja z inauguracji Roku Akademickiego Politechniki Krakowskiej. To będzie rano, wieczorem o 21.00 herbatka, na którą już oczywiście serdecznie zapraszam. Natomiast dzisiaj o 21.00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie.
2: Pan rozumie?
1: Tak patrzę, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: Ale jaką sztuką, to tego nawet jeszcze do końca nie wiem. Nie przesadzajmy, ale nie zmienia to faktu, że witam się z wami serdecznie, a wita was Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. Natomiast dzisiaj w programie, no moi drodzy, jest o czym mówić, moi drodzy, bo tak, nowe roki akademickie, źle to zabrzmiało, ale ogólnie nowy rok akademicki będzie startował. Jednym słowem, wszystkie uczelnie krakowskie już się powoli napędzają, w związku z tym będzie wydarzeń tego typu co niemiara. Na mieście też jest to zauważalne, no bo o ile w autobusach tak powiedzmy 2 tygodnie temu to było jeszcze różnie, teraz zaczyna być już znowu tłocznie. No cóż, na drogach również, jednym słowem, rok akademicki, moi drodzy. To akurat jest temat, który rusza. Przypominam, inauguracja na Politechnice już pojutrze w piątek o godzinie 10.30 w działowni. Natomiast wy możecie jej wysłuchać na antenie Radia Nowinki, do czego oczywiście serdecznie zachęcam. Natomiast dzisiaj w programie to będzie wycieczka do Gdyni, tak na marginesie. Będzie również o wydarzeniach kulturalnych, może w odwrotnej kolejności, takich lokalnych oczywiście, no i będzie również sporo o premierach filmowych, to chyba też nie ulega wątpliwości. Będzie również zaproszenie całkiem sportowe, to tak w ramach informacji kulturalnych mniej więcej, ale nie zaszkodzi o tym również mówić częściej, więcej i w ogóle. Dodatkowo oczywiście jest jeszcze co? A, no proszę Państwa i moi drodzy, oczywiście będą premiery filmowe, które startują już nadchodzący weekend. Będzie również o propozycjach serwisów streamingowych, to na nadchodzące dni, no i będzie również o propozycjach filmów, które będzie można obejrzeć między innymi na antenie ogólnopolskich, ogólnodostępnych stacji telewizyjnych, żeby nie było potrzeby akurat tutaj dochodzić jeszcze do kwestii abonamentowych. To wszystko, nie wszystko, moi drodzy, no bo oczywiście będzie jeszcze sporo muzyki. A na początek utwór, który, no jakby to powiedzieć, to ma swoją historię, to nie jest nowy utwór, ale niedawno przy okazji akurat takiego czy innego spaceru zobaczyłem sobie wannę i przypomniałem piosenkę, którą kiedyś śpiewał Golec Orkiestra. Śpiewali Golec Orkiestra. No to posłuchajcie.

0: Tak na marginesie, to nie wiem, czy dobrze sobie przejrzałem, ale chyba dzisiaj będziemy mieli środę po polsku. To też może zaintrygować, ale zaczynamy, że tak powiem, z bardzo mocnym filmowym akcentem. Moi drodzy, w miniony weekend dobiegł końca, który to już kolejny, moi drodzy, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Anno Domini 2026. Jeżeli chodzi o zwycięstwo, moi drodzy, to Dobry Chłopiec miał 6 wygranych i jeszcze jedną nominację niewykorzystaną, dodatkowo jeszcze Przez ścianę. 6 wygranych, jak rozumiem, na 6 nominacji i Hotspot 5 nominacji, 4 wygrane. Natomiast jeżeli chodzi o odczucia, to powiem wam tak, dobrą stroną było to, że w konkursie głównym uczestniczyło, uwaga, uwaga, 15 filmów. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że bywały lata, kiedy tych filmów było dosłownie kilka, no to to robi naprawdę dużą, dużą, dużą różnicę. Co prawda też trzeba powiedzieć, że powiedzmy poziom festiwalu troszeczkę huśtawka, tak mi się wydaje przynajmniej. Są tacy, którzy twierdzili, że całość jako całość to hała i tak dalej. Są tacy, którzy dopatrywali się perełek. Ja należę do chyba trzeciej, a może i czwartej grupy, bo uważam, że generalnie każdy znalazłby tutaj jakiś film, który mu się może spodobać. Nie mówię, że każdy na pewno znajdzie, ale mógłby znaleźć film, który mu się spodoba. To jest dosyć istotna sprawa. A dość powiedzieć, że tego jest naprawdę sporo, no bo powiedzmy z takich rzeczy Violetta Villas, film, czyli biografia filmowa, myślę, że może wam się spodobać. Powiedz mi, co jest już na ekranach kinowych. Było, moi drodzy, Syrenka Picassa. Też to akurat taka ciekawostka, moi drodzy, było takie mieszkanie na odbudowanym osiedlu warszawskim, gdzie Picasso się pojawił, maznął obrazek na ścianę, a później mieszkańcy mieli przerąbane, no bo tłumy maszerowały, żeby obejrzeć dzieło Picassa, jedyne zresztą w Polsce. Później zamalowali, żeby mieć święty spokój, w związku z tym gdzieś tam pod ścianą być może jeszcze do odratowania. A może i nie. Dobra, ale to akurat jakby inna sprawa. Ojczyzna Pawlikowskiego też brała udział w konkursie, to też zacznijmy. Jeżeli chodzi o filmy, to najlepszy film, czyli Złote Lwy, zostały przyznane dla filmu Macieja Sobiszczańskiego Przez ścianę. Czy ten film zobaczymy gdzieś w najbliższym czasie? No właśnie, tak się zastanawiam. Natomiast jest to historia spotkania i miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Jednym słowem, bardzo uczuciowe i myślę, że dobrze o tym pamiętać. A premiera, no światowa zresztą i polska, była 21 września, w związku z tym kto wie, może po wygranym festiwalu coś się tutaj zmieni. Złoty Pazur, czyli nagroda imienia Andrzeja Żuławskiego dla Hotspota. Jeżeli chodzi o sam Hotspot, to generalnie mamy niedaleką przyszłość. Ludzka jest uzależniona od sztucznej inteligencji zwanej głową. W związku z tym, no, prorocze wręcz. W konkursie filmów krótkometrażowych i nagroda imienia Lucjana Bokińca za najlepszy film krótkometrażowy. Wyróżnienie dla Kołtunnicy Izabeli Zubryckiej. Natomiast mocne wejście, czyli nagroda miesięcznika Zwierciadło. Sprawa numer Patrycji Polkowskiej, też warto chyba o tym pamiętać. Nagroda specjalna, wszystkie miały na imię Angelika. No i nagroda dla najlepszego autora zdjęć przyznawana przez firmę Heliograf. długa przerwa. Srebrne Rwy, powiedz mi, co czujesz. Film, tak jak wspomniałem, jest już na ekranach, a jeżeli chodzi o nagrody indywidualne, Paweł Pawlikowski, reżyser, za film Ojczyzna. On nie jeden tytuł już ma na koncie, w związku z tym może sobie postawić nawet koło Oscara. Najlepszy scenariusz to film Dobry Chłopiec, natomiast najlepsza pierwszoplanowa rola kobieca, Jaśmina Polak w filmie Exotic, najlepsza pierwszoplanowa rola męska, Anson Boone w Dobrym Chłopcu, najlepsza drugoplanowa rola kobieca, to z kolei powędrowało do Moniki Frajczyk również za Exotic, to też trzeba chyba powiedzieć, dwie role kobiece w filmie jednym. Jacek Koman za Naszą Rewolucję to najlepsza drugoplanowa rola męska. Generalnie Jacek Koman, to tak mogę powiedzieć, jest chyba mistrzem drugiego planu, bo on no, generalnie na całym świecie no, dostał już kilka naprawdę bardzo sympatycznych nagród, a nominacje miał naprawdę bardzo, bardzo dobre i to na najwyższym szczeblu również. I to wszystko za role drugoplanowe. Chyba w zeszłym roku miał, startował w konkursie film, który była rola pierwszoplanowa, albo dwa lata temu, ale to już jest trudna sprawa. Najlepsze zdjęcia, film Przez ścianę, najlepsza muzyka, film Hotspot, najlepsza scenografia dla filmu Ojczyzna, najlepszy debiut aktorski, Jan Sałosiński za Powiedz mi, co czujesz. O tym filmie już mówiłem. No i najlepszy montaż, Dobry Chłopiec, najlepszy dźwięk, Hotspot, najlepsze kostiumy, Hotspot, najlepsza charakteryzacja. Uwaga, uwaga, Violetta Villas, o której już wspomniałem, zresztą musicie zobaczyć, bo naprawdę, naprawdę, naprawdę charakteryzacja do głównej roli doskonale oddaje samą Violettę Villas, tak jak ja ją przynajmniej pamiętałem. No i nagroda za reżyserię obsady filmu pełnometrażowego Dobry Chłopiec. Natomiast konkurs Perspektywy to akurat Szafirowe Lwy, Czarna Godzina, Bursztynowe Lwy dla Dom Dobry, nagroda specjalna Kobieta Stanu Wolnego, nagroda Film dla Klimatu dla najbardziej ekologicznej produkcji krótkometrażowej Kołtunica, nagroda na najlepsze efekty wizualne dla Mniej Obcego, nagroda za najlepszą reżyserię obsady Dobry Chłopiec, no i nagroda Festiwali Przeglądu Filmu Polskiego za granicą, Maciej Sobieszczański za film Przez ścianę, no i Don Kiszot, czyli nagroda Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, tutaj Przez ścianę ponownie, nagroda od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie film Exotic, nagroda sieci studyjnych Przez ścianę, nagroda jury Sisa za debiut reżyserski Kobieta Stanu Wolnego, nagroda dziennikarzy dziennikarek Przez ścianę, nagroda Film dla Klimatu Kobieta Stanu Wolnego, nagrodę za wyjątkowy wkład artystyczny Miłe Kobiety Julii Teodorskiej i nagroda jury Młodych Fluidy, a nagrodę GQ Poland za filmowego wizjonera Mikołaj Bukrewicz za Mniej Obcego, no i odkrycie Harper Bazaar Polska SIK, no i nagroda Interi na fali Sprawa Numer, no i Złoty Klakier, nagroda publiczności dla najdłużej oklaskiwanego filmu Czas, który nie nadszedł, nagroda publiczności jako taka Dobry Chłopiec, a Złote Lwiątka imienia Jaliusza Korczaka, najlepszy film w konkursie Za duży na bajki 3. Dobra, moi drodzy, tyle jeżeli chodzi o te główne nagrody festiwalu w Gdyni. To jest chyba ten moment, w którym powinniśmy powiedzieć ITP, ITD, a to oznacza, że gramy.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami

No dobra, skoro już mowa o kulturze dużej, to może zaczniemy od tego, że już od poniedziałku, dobrze policzyłem, poniedziałku, nie, od niedzieli, no właśnie, od niedzieli, moi drodzy, od 4 października, przez 7 dni krakowski Teatr Katelo zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas, jednego z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. A w programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal zresztą wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Nie wiem to, czy jest to dużo, czy mało, jak na warunki teatralne, ale wydaje mi się, że tak sobie. Zależy od tego, jaka sala, jaki teatr i jakie koszty utrzymania lokalów. A przyjdźmy jeszcze do tego, że jest to kontynuacja idei, która przyświeca festiwalowi od samego początku, czyli otwarcia sceny teatru na artystów o różnych wrażliwościach i tradycjach oraz realnego wsparcia młodych twórców. To powiedzmy tak, o zawodzie transerza, performera można jeszcze wiele rzeczy usłuchać, a jeżeli chodzi o wypowiedź, to Jerzy Zoń, dyrektor Teatru Katao, powiedział: my nie tłumaczymy artystów, my im kibicujemy i stajemy po ich stronie, nawet kiedy to niewygodne. No właśnie, dobre podejście, myślę, że trzymamy kciuki, aby tak się, że tak powiem, dalej mogło oczywiście dziać i chyba nic innego tutaj dodać nie muszę, bo i po co. A skoro tak, no to jeszcze przejdźmy do wydarzeń stricte kulturalnych. Jeżeli chodzi o klub Studio, może tak zaczniemy. Jutro dyskoteka, pojutrze Jack Sawarty koncertować będzie. Dyskoteka jutro o 22:00, koncert o 20:00 pojutrze, także pamiętajcie. Natomiast ja już w tej chwili sobie ostrzę pazurki i uszka, żeby wysłuchać, moi drodzy, koncertu, który rozegra się w sobotę o 20:00. 3 października, SBB, Skrzek Antimos Piotrowski. Pan, który był lepszy od automatu perkusyjnego, to mówię o Piotrowskim, na Skrzeki Antimos, no to nic dodać, nic ująć. SBB, moi drodzy, Silesian Blues Band, tak to kiedyś chyba również rozwijali, ale to już jest jakby zupełnie inna bajka. Sobota, godzina 20:00 w klubie Studio, natomiast 4 października w niedzielę Baza Tour. Czyli, no powiedzmy, młodzi dla odmiany wykonawców, którzy coś tam będą wam próbowali ściemniać o 19:30. No i poważniejsza sprawa, Schiller będzie koncertował 6 października we wtorek również w klubie Studio. O tym pamiętajmy. Jeżeli chodzi o klub Kwadrat, to już w sobotę Halas będzie występował. To o godzinie 20:00, także no, będzie mocne i mocne granie. Natomiast w przyszłym tygodniu Karna, to się akurat pojawi na formacie klubu Kwadrat. Jeżeli chodzi o koncerty pozostałe, to przypominam, że Jazz Juniors to również od jutra startuje. No i przez 4 dni będzie się sporo działo, a generalnie patronuje temu Krytoteka, czyli Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. To tak przy Wiśle, moi drodzy, na Podgórzu, tam gdzie elektrownia była. Również jutro, ale w Centrum Kongresowym, Zakopower, no i Miusz, będzie podkalańska dusza w nowoczesnym brzmieniu i indywidualności muzyczne, jeden wspólny mianownik, czyli fascynacja ludowością. To jest akurat to, co akurat możecie znaleźć w opisie tego koncertu. Tavera w Cheddarze to również już nie jutro, ale pojutrze w Cheddar Cafe na ulicy Józefa. Czyli no powiedzmy
dawne, tradycyjne brzmienia przekształcone troszeczkę na nowo. Myślę, że też warto się tym zainteresować. W piątek, 2 października, również o 19.30 dla odmiany, ale w klubie Gwarek, Artrozi, Skaromane i Artemore występować będą. Ale nie bez kozery będą występować, prawie festiwal, natomiast jest to koncert, który jest powiązany z 30-leciem działalności Artrozis. Jeden z naszych byłych kolegów redakcyjnych był wielkim fanem akurat tej grupy i często puszczał, w związku z tym mogę powiedzieć, że na pewno będzie ciekawie brzmiało. Natomiast idąc dalej, w Kraków Show Fest 7, to akurat klub Re na 20. Zaprasza Was serdecznie do swoich podwoi na ulicy Świętego Krzyża. No i uwaga, uwaga, od 3 października Opera Rara Kraków, edycja jesienna, to akurat będzie klasyka na Placu Szczepańskim w Bunkrze Sztuki. Mateusz Ziółko z kolei pojawi się w sobotę w Nowohuckim Centrum Kultury. Dawno go nie słyszałem, a pięknie potrafił śpiewać. Pięknie, moi drodzy, także chyba warto się ewentualnie przejść. Zorza, Garota i Dargor Gwarku, to akurat również sobota, ale o godzinie 19, natomiast w Alchemii na sobotę o 19 również zresztą Tomfa, czyli Przeddept, będzie się dział. O Kwadracie, czyli Halas i El Tuge, to zdążyłem wspomnieć, natomiast uwaga, uwaga, w Zaścianku

znanych, nie, przepraszam, dwa chyba ich utwory, także warto o tym pamiętać. Forum Horyzonty to również na sobotę i na 20 na Konopnickiej Astorę w Polish Jazz, jednym słowem można. A w kinie Kijów na godzinę 17, ale na niedzielę Nie dokazuj, czyli największe przeboje Marka Grechuty, a będą śpiewać m.in. Katarzyna Pakosińska, Katarzyna Bujakiewicz, Rafał Ciszyński i parę innych osób. Mnie najbardziej intryguje akurat Katarzyna Pakosińska. Czy będzie głośny śmiech akurat słyszany? Nie wiem, zobaczymy. Na z czwartego, również niedziela, Aleja Szczury, Arek Bożydyński, Klinika po godzinach, czyli będzie muzyka, no powiedzmy, troszeczkę balladowa, troszeczkę mniej balladowa, jednym słowem warto być. A w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w niedzielę o 19:00 Maja Klesz i Nieklikalność. Myślę, że no tutaj to jest w tym momencie akurat format bardzo, ale to bardzo spektakularny i ciekawy, aczkolwiek nie dla wszystkich, to też chyba powinienem powiedzieć. Natomiast dla tych, którzy lubią bardziej metalowe wątki, to Blask Briar w Hyde Parku będzie występował w niedzielę o 19:30. Natomiast również w Hyde Parku, ale już we wtorek, Coroner i Schizofrenia, tudzież Tarpont, jednym słowem, będzie również ostro, mocno. A są to oczywiście zawodowcy, którzy na Mystic Festival występowali. Coroner, no to Szwajcarzy, tak na marginesie, pozostali różnie. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, to tak, o Schlerze Studio już mówiłem, to 20:30 we wtorek, przypominam. Natomiast w Teatrze Barak Blanka Lee, piosenki ze Złota i Mgły, też chyba może wam się spodobać. A Fink Angela Altman to Hyde Park, ale już na środę, przyszłą środę na godzinę 20:00. No, moi drodzy, na razie chyba tyle. To jest ten moment, kiedy pasuje pomyśleć o jakby kolejnym utworze. Lubimy chodzić na koncerty, lubimy sobie pograć. Jednym słowem, gramy.

Prawdę mówiąc, to chciałem zweryfikować, ale chyba nie zdążyłem, bo w październiku, no tak, nie zdążyłem przeliterować sobie w tym momencie wszystkich tytułów, a sporo się ich zapowiada, moi drodzy, w październiku. Mocnych tytułów, naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygujących, ciekawych, które mogą się spodobać. Prawdę mówiąc, tak, październik to mocno, ale ten pierwszy październikowy weekend to jest jakby troszeczkę inna sprawa. W piątek pojawi się muzyczna komedia Rolling Loud Film. Generalnie jest to film, który mówi o pewnym popularnym festiwalu, który akurat muzycznie idzie, natomiast jeżeli chodzi o fabułę dokładniejszą, bo film amerykański, to mamy tutaj takiego troszeczkę nadopiekuńczego ojca, który podejmuje fatalną decyzję, bo potajemnie zabiera 13-letniego syna na hip-hopowy festiwal Rolling Loud. A hip-hop, no cóż, nastolatek, no cóż, na pewno się naoglądał wielu rzeczy, a wy będziecie mogli oglądać to razem z nim. Kolejny film, tym razem animacja, ale fantazy, przygodowa, taka troszeczkę bardziej anime niż inna, ale można się do tego przygotować. Amerykańska produkcja pod tytułem Zapomniana Wyspa i mamy tutaj Joe i Rice, którzy trafiają, a w zasadzie które trafiają przez tajemniczy portal na magiczną wyspę Nakali, gdzie muszą pokonać potężne stworzenie i ocalić wspomnienia swojej przyjaźni, zanim zapomną o sobie na zawsze. Może banalnie, ale myślę, że ciekawie. No i ostatnia propozycja, uwaga, również amerykańska. Michelle Showalter stworzyła film, który no, można podciągnąć pod thriller psychologiczny w dodatku z elementami romansu albo romans psychologiczny z elementami thrillera. Mamy tutaj panią, która przyjmuje zlecenie dokończenia bestsellerowej serii Verity Crawford, która po wypadku nie jest w stanie pisać. W domu Crawfordów odkrywa sekrety, które zmieniają wszystko, co jej się do tej pory wydawało. W roli głównej między innymi Anne Hathaway się pojawi, gdzieś tam w tle jeszcze Josh Hartnett, no i Dakota Johnson, tudzież Ismael Cruz Cordova i uwaga, Michael Abbott Jr. Zwłaszcza Anne Hathaway w roli Verity Crawford, czyli uszkodzonej, no i uwaga, Dakota Johnson, która ma przejąć pałeczkę. Jednym słowem, moi drodzy, film, który myślę, że wielu naprawdę może się spodobać. Nie, moi drodzy, na razie myślę, że będzie o tańcu poniekąd, ale w męskim graniu oczywiście.

No i monodeklamacja była na koniec, także się zrobiło ciekawie. A skoro tak, no to my od razu przerzucamy się na propozycje. Propozycje nie byle jakie. Jeżeli chodzi o Netflixa, bo może tak zaczniemy, chyba Pionek tutaj? Nie, Pionek chyba gdzie indziej będzie. Dobra, a jeżeli chodzi o same propozycje, to tradycyjnie w przypadku Netflixa ruszamy od propozycji licencyjnych. Jutro wchodzi na serwery komórka odważni, małolaty utaty, tudzież gorąca linia i Matlock też powinno zainteresować. Od niedzieli z kolei Snowball Earth i After the Quake sezon pierwszy, a od poniedziałku Godzilla kontra Kong, no i Noc Oczyszczenia sezony, a w zasadzie odcinki od 1 do 5. Wszystkie naraz, moi drodzy, w poniedziałek. We wtorek My Hero Academia, czyli Vigalates do obejrzenia, a w środę, w przyszłą środę, Unfortigirl, czyli zapisane w pamięci sezony od 1 do 4, można podejść. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to uwaga, uwaga, Szalenie Bogaci, Totalnie Spłukani, dodatkowo The Ramparts of Ice, sezon drugi, no i uwaga, kolejna ekranizacja Na Wschód od Edenu. Myślę, że to jest chyba godne polecenia, no bo film w swoim czasie, no ekranizacje były chyba takie dwie naprawdę najmocniejsze, ale jedna do dzisiaj pamiętam, chyba warto o niej mówić, tym bardziej, że James Dean tam występował. Schumacher 94, czyli Na Godziny Legendy, to będzie od pojutrze, od piątku, dodatkowo jeszcze Żyjmy Dalej i Love, natomiast od soboty Ranma 1-2, czyli sezon trzeci, a w niedzielę z kolei Niebieskie Pudełko, sezon drugi, Mojo Brooks, I Know You're Living, to akurat od 6, czyli od wtorku, dodatkowo La Village, sezon trzeci, a od środy przyszłej Kim jest Martin Mal i Mniej Obsa, dodatkowo jeszcze Prawdziwi Mężczyźni, cały sezon drugi. To Netflix, jak zwykle dużo propozycji. Jeżeli chodzi o kwestie podchwytliwe, Disney, dzisiaj jeszcze Jachty Marzeń Monaco się objawiły, także możecie ewentualnie tutaj się dokoptować. Natomiast jeżeli chodzi o propozycję Disneya, to powiem tak. American Horror Story 13, to od jutra będzie dostępny, a Klub Przyjaciół Myszki Miki 2 sezon, znaczy drugi sezon, również od jutra. Natomiast od piątku Tokyo Revengers, czyli Wojna Trzech Tytanów, no i Akademia Magii, a od soboty Afryka, Dom Dzikiej Przyrody, no i uwaga, od 5 października, to jest od poniedziałku, Family Guy, Głowa Rodziny, Wesołego Halloween, to akurat będzie do obejrzenia. No i od przyszłej niewieści środy Snowfall, czyli Nowe Rozdzanie. Cokolwiek by to miało tu tyle oznaczać, ale też o tym pamiętać trzeba. Jeżeli chodzi o kwestie Amazon Prime, no to tak, powiem, że praktycznie jak zwykle z początkiem miesiąca pojawia się naprawdę całe multum nowości, znaczy no, wymiana w pewnym stopniu akurat materiałów, dość powiedzieć, że w przyszłą środę będzie na przykład Carrie, pierwszy sezon, ekranizacja tym razem serialowa Amazona, i trzeba o tym pamiętać, Apokalipsa, Nowy Świat zresztą również. Ja natomiast chciałbym wam zwrócić uwagę na SOR, pierwszy sezon, moi drodzy, ale to będzie dopiero za dwa, no prawie trzy tygodnie. Natomiast jeżeli chodzi o te bliższe rzeczy, to wszystkie filmy o Jamesie Bondzie od jutra będą znowu dostępne na Amazonie.
dla miłośników Gratka co niemiara. Zresztą powiem nie tylko to, bo będzie zarówno Rocky od 1 do 6, ale i Creed, moi drodzy, też od 1 do 3 tym razem. Będzie również Terminator, będą kosmiczne jaja, laleczka Chucky, Thelma i Louise, no i będzie Bitwa Anglię, którą z rozrzewnieniem czasami oglądam. No i film, który no, artystycznie jest nie do podbicia praktycznie, czasami przynajmniej. Ptasznik z Alcatraz, żyje się tylko dwa razy, no to to akurat Bond, moi drodzy. No i no właśnie, kiedy Harry poznał Sally, to również od jutra będzie do obejrzenia. No i Myszy i Ludzie, Thelma i Louise, trzy filmy, które zostały obdzielone kilkoma Oscarami, także naprawdę można się już w tym momencie do tego przymierzać. A poza tym, moi drodzy, Hobbit w trzech odsłonach, czyli Niezwykła podróż, Puckowie Smauga i Bitwa pięciu armii, będzie do obejrzenia. No i będzie Polska Zimna Wojna również, moi drodzy, jak i Juliusz. Tamto akurat dramat z okresu zimnej wojny, czyli lat 50. w czarnej odsłonie. Tomasz Kot w doskonałej roli skądinąd, a dodatkowo jeszcze Juliusz, tym razem komedia z kabareciarzami, aczkolwiek na pierwszym planie kabareciarz, w drugim no ostoja polskiego aktorstwa. Przepraszam bardzo, nie ten suwaczek. Przy okazji, żeście usłyszeli, że tak powiem, odgłosy, których wolałbym uniknąć, ale gardziołko mi trochę przyschło, także to chyba powinienem powiedzieć. No a to wszystko, moi drodzy, będzie już od 1 października do obejrzenia. Będzie również kilka propozycji w późniejszym terminie, a ja dodam jeszcze, że jeszcze w międzyczasie Dom Gucci gdzieś się przewinął. Też film, który mocno wam się spodobać może. Było tego trochę, nie? Nie zostaje chyba nic innego, jak przerzucić się na muzyczkę. A skoro tak, no to właśnie się zastanawiałem, czy mam cytat. To dobra propozycja. Niech będzie. Zobaczymy, moi drodzy.

No jakbyście nie poznali, tam Justyna Steczkowska z Kolimowi partnerowała. No, utwór taki sobie, ale ciekawostka życiowa jest na pewno. A my przechodzimy do filmów, które będziecie mogli obejrzeć, czy możecie obejrzeć wręcz na tych ogólnopolskich antenach telewizyjnych, czyli niekodowanych. W pewnym sensie niekodowanych oczywiście. Dzisiaj o 22:00, uwaga, uwaga, Polsat zaproponuje wam Nie ma mocnych z 1974 roku. Dalej film śmieszący i dalej oglądający się całkiem nieźle. Nieco później, bo o 22:35, ale na stopklatce Szczęki 2, niewiele młodszy, bo 78 roku, Ron Schneider w roli szeryfa, który no, ma kłopoty z rekinkami, moi drodzy. Tak na marginesie, nie wiem, czyście widzieli akurat, ale w Stanach w opadniku opadów no, zatopiło kilka, w zasadzie podtopiło kilka nadbrzeżnych miasteczek, no i po jednym z nich rekinek mały pływał. Ciekawostka sporo, tym bardziej, że to raczej słodkawa woda była, a może to pocowka była, no mniejsza o to. Kolumbiana to akurat film na TVN od 23:05 do obejrzenia, sensacja i to mocna, płatna zabójczyni, która no, ma swój cel, to tak podpowiem. Natomiast na Pulsie 22:00 możecie Dodę pooglądać, bo zresztą nie tylko, bo tam również Grabowski się również pojawia i nie tylko. A będzie to film Pitbull Ostatni Pies, także jest o czym oczywiście wspominać. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie bardziej przyziemne, to Demoniczny Uśmiech Jacka Nicholsona, dokument do obejrzenia o 22:55 dzisiaj na TVP Kultura. Jeżeli pamiętacie akurat Czarownicę z Salem, czy ewentualnie Lśnienie, czy ewentualnie, moi drodzy, Lot nad Kukułczym Gniazdem, to te oczy wam wiele mogą opowiedzieć. To jeżeli chodzi o dzisiejszy wieczór. Natomiast jeżeli chodzi o jutro wieczorem, to Ukojenie o 22:55 na Polsacie. Natomiast Miss Agent 2, czyli Uzbrojona Niebezpieczna, znowu możemy się powłóczyć po świecie wyborów Miss i nie tylko. No, czy akurat główna bohaterka kwalifikuje się jako miska? No nie wiem, ale to nie zmienia faktu, że możecie pooglądać, tym bardziej, że mówimy tutaj o filmie sprzed ładnych paru lat, trochę inaczej wtedy wyglądała. Na stopklatce Mścicielka będzie o 22:25, także można jutro się wybrać. A Córka Wilka to akurat na Pulsie o 22:00 równo. Natomiast na TV6 będzie o 23:00 TED do obejrzenia, czyli pluszak, który ożył, a później żyje ze swoim kilkuletnim kolegą. Kolega rośnie, pluszak nie, ale ich życie i problemy są dużo. No, w każdym razie akcja dzieje się, kiedy nasz bohater, a w zasadzie bohaterowie mają już po 30 parę lat, także spokojnie. TED TV6 do obejrzenia o 23:00 jutro. Zabójczy Żywioł to sensacja z kolei, taka amerykańska sensacja do obejrzenia na Super Polsacie. Natomiast o 22:55 Różyczka 2, czyli film, który troszeczkę różowością, że tak powiem, tchnie, ale to będzie do obejrzenia na TVP Kultura, a historia skądinąd ciekawa, także chyba można się tutaj tym całkiem nieźle zainteresować. Jeżeli chodzi o propozycje dalsze, to tym razem piątek, moi drodzy, o 22:00 na Polsacie 2012, czyli film katastroficzny, powiedzmy w tym, jak wszystko się może pozmieniać, jeżeli chodzi o nasze środowisko. Natomiast na TVN-ie Doskonała Fantastyka, moi drodzy, czyli Interstellar, do obejrzenia o 22:45, pamiętajcie o tym, na pewno warto.
Szybcy i martwi to akurat western z Genem Hackmanem, między innymi w roli głównej na stopklatce o 21.55, także no, szykujcie się, podkreślam, na piątek, także jest o czym mówić. Natomiast Żelazny Orzeł 3, Asy, no powiedzmy filmik o asach przestworzy w nieco podstarzałych samolotach do obejrzenia na Pulsie 2, także zapraszam. Natomiast Dusza Towarzystwa na TVN7 o 22.20 będzie do obejrzenia na TVN7, to już chyba zdążyłem powiedzieć. Natomiast uwaga, klasyk, moi drodzy, film, który myślę, że wielu z miłą chęcią sobie przypomni. Bezsenność Seattle, komedia romantyczna z 93 roku, Meg Ryan w jednej z głównych ról, a mężczyzna po śmierci żony szuka partnerki. Tutaj na pewno też możecie liczyć na doskonałą rolę, tym bardziej, że film mimo wszystko cieszy się po prostu niesłabnącą popularnością od no, kilkudziesięciu lat, a Tom Hanks na pewno rozczula nas niebożebnie i niesamowicie. Bezsenność w Seattle, to już zdążyłem wspomnieć, do obejrzenia na Super Polsacie w piątek o 23.40, co prawda, ale chyba warto o tym pamiętać. Równie późno, ale też godne polecenia. TVP Kultura 23.40 w piątek. Wstręt. Jeden z kultowych filmów no, dla odmiany brytyjskiej młodej fali. Myślę, że mamy tutaj wiele, wiele rzeczy do obejrzenia. Teraz na sobotę. Zmieniamy widełki, no bo trzeba coś zaproponować, jeżeli chodzi o tych najmłodszych widzów. Animacja TVN7 Bociany do obejrzenia. Generalnie chodzi o to, że Bociany kiedyś dzieci dostarczała, a teraz wzięły się za pracę kurierską. No i przez przypadek uruchamia się znowu produkcja dzieciaków. Co z tego wyjdzie? No można się pośmiać, na pewno, moi drodzy. Jakby co do czego, to Kubuś i Przyjaciele na Pulsie 2 będzie później do obejrzenia, także to od 8.40. Także macie naprawdę szersze pole niż się wydaje. Niezniszczalni 4, czyli znowu Sylwester Stallone w roli, że tak powiem, niezniszczalnego agenta, który próbuje to i owo zrobić. To akurat o 22 na Polsacie. Natomiast na TVN-ie o 21.30 Back to Black, czyli historia Anny Whitehouse, czyli bardzo biograficznie, bardzo muzycznie będzie. A 9 Legion o 20 na stopklatce to akurat historia zahaczająca o Wielką Brytanię, w zasadzie Brytanię, no bo przecież tego jeszcze nie było. Natomiast agent Thriller jak najbardziej sensacyjny do obejrzenia na Pulsie o 22.05. I jeszcze chciałem wam dorzucić film, który no, może nie każdemu się spodoba, ale na TVP Kultura Podejrzana. Południowo-koreański film z 2022 roku. Myślę, że jest na pewno bardzo, bardzo ciekawą propozycją, ale dla wybrańców. To też od razu zaznaczam. To nie jest film do obejrzenia dla wszystkich. No, trzeba się w to wczuć troszeczkę. Jeżeli chodzi o niedzielę, to znowu troszeczkę, że tak powiem, rozszerzamy sobie zestaw, bo Lesi Wróć będzie na TVN7 o 7.55. To jest co prawda ta wersja z 2020, ale myślę, że obejrzeć się da na pewno bardzo, ale to bardzo fajnie. Natomiast na Super Polsacie o 10.45 będzie Paddington, w związku z tym też chyba fajna propozycja dla tych młodszych widzów. Jeżeli chodzi o to pasmo wieczorne,
To 21.20 na TVN-ie Poskromieni Złośnicy, komedia romantyczna jak najbardziej, polska zresztą, podkreślamy, luźno nawiązująca akurat do wybitnego dzieła Szekspira, ale no, tam luźne nawiązanie, podkreślam. Był sobie pies z kolei o 17.55, to wieczorem, natomiast ja chciałbym zwrócić to na pulsie, natomiast chciałbym zwrócić waszą uwagę na stopkratkę, bo tam o 21.55 będzie Elektra. Jednym słowem warto o tym pamiętać. No i uwaga, TVP1 młody, znaczy no może jeszcze nie tak bardzo, Tom Cruise i Vanilla Sky, mamy wypadek samochodowy i młodego człowieka, który musi sobie z tym później poradzić. Na TVN7 z kolei o 20 Top Gun, czyli Maverick, będzie do obejrzenia. Myślę, że to się może spodobać. No i uwaga, uwaga, jeszcze Icy Train o 23.35, polska animacja krótkometrażowa o transgresji, czyli jednym słowem jakiś formach przerzutów. To było akurat na niedzielę, jeszcze tylko szybciutko poniedziałek, ale to dosłownie dwie propozycje. 21 mostów, czyli mocna sensacja o 21.55 na pulsie. Natomiast dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to Fanfan Tulipan, film przygodowy francuski z 2003 roku. Jest to wtórna ekranizacja filmu, którego no, pewno starsi widzowie, słuchacze pamiętają jeszcze z lat 50., 60. z obsadą gwiazdorską, jak na francuskie kino. A to jest po prostu nowa ekranizacja, na pewno bardziej wystylizowana, na pewno bardziej mocna, ale myślę, że wielu, wielu, wielu może się to spodobać. Nieco wcześniej będzie akurat Dama Szanghaju z 1947 roku. Jednym słowem będzie się działo. TVP Kultura tak wieczorową porą może nas naprawdę rozanielić. Dobra, moi drodzy, ja się nagadałem, naprodukowałem to, teraz chyba Kasia Sienkiewicz nas będzie rozbawiała. I w końcu dobry wiatr. Przepraszam bardzo, przepraszam bardzo. To oczywiście nie do końca miało być to, ale teraz, moi drodzy, startujemy. Kasia Sienkiewicz.

Szybko to zleciało, a moi drodzy, informacji całe multum, ma jeszcze nie wszystko, bo mam dla was jeszcze jedno zaproszenie i to bardzo, ale to bardzo mocne. Pierwsza liga koszykówki kobiet, moi drodzy, startuje. Inauguracyjny mecz będzie miał miejsce 3 października, czyli w sobotę o godzinie 15:00. W hali Politechniki Krakowskiej na ulicy Kamiennej, no bo nasz AZS Politechnika Krakowska Kopol Korona 1919 wygrać będzie z GM-em Inox Merger Logistic Panther Łańcut. Jednym słowem, koszykówka bardzo, bardzo intensywna, ciekawa i fajna. To do obejrzenia, przypominam, hala Kamiennej o godzinie 15:00 już w najbliższą sobotę. A ze swej strony powinienem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego programu, a za wspólnie spędzony czas dziękuję wam serdecznie. Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Ja jeszcze zapraszam was oczywiście do słuchania nowinek jutro tuż po 9:00. Kultywator jeszcze będzie do odsłuchania. Wieczorem inżynierskie historie, to o 21:00 oczywiście, polecam serdecznie. A dzisiaj, moi drodzy, dzisiaj to już wszystko. A na koniec jeszcze jeden utwór. No tak, była Kasia Sienkiewicz. Z Kolim w sumie już był, ale chciałbym wam zwrócić uwagę, no powiedzmy, na kontekst, bo tam Blanka dziś jeszcze się przewija. No cóż, ja na koniec puszczam wykonawców kilku w koprodukcji, a teraz gramy, a ja się żegnam.

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y. Wyjdę na miasto się przesunąć w prawo, wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak Niemen, wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy plecę.

0: inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
2: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
0: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w Nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc, moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

attributable.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: mam hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

i zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę.

Thank you.

Mamy dzisiaj czwartek, 8 dzień października i 281 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Gunter, Mariusz, Ewodia i Artemon. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, cokolwiek by to miało oznaczyć. Międzynarodowy Dzień Podologii, też termin troszeczkę niejednoznaczny. No i Światowy Dzień Wzroku, moi drodzy, to akurat sprawa bardzo wyrazista. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to myślę, że mogę wam zaproponować dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19.30 w piwnicy pod Baranami Arkadiusz Obrzut będzie koncertował, w związku z tym warto się chyba wybrać. Ci, którzy wolą nieco inne klimaty, to podpowiem, jutro o 19.00 w klubie Studio Nocny Kochanek będzie szalał. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że dzisiaj mija termin składania prac konkursowych do konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji Dni Jana Pawła II. Dodam jeszcze, że tematem przewodnim jest droga do życia, a pracę należy, tak jak wspomniałem, złożyć najpóźniej dzisiaj w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice Krakowskiej, a dodam jeszcze, że oczywiście konkurs jest elementem 21 dni Jana Pawła II. Zapraszam do udziału. To już nie ma czasu na podejmowanie i zastanawianie takiej czy innej decyzji. Tutaj trzeba się zdecydować natychmiast. Już, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, powtarzam, można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy ciekawą muzykę, fajną tematykę i miłą atmosferę. Jednym słowem, wszystko, co w radiu być powinno. No i jeszcze jedna sprawa, jak już o szczegółach mowa. Jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, zapraszam serdecznie. Wieczorem, jutro również herbatka, to o 21:00. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. No i jeszcze jedna sprawa, bo w sumie o kinie jakby chyba troszeczkę zapomniałem, a skoro tak, moi drodzy, to myślę, że dobrą propozycją na dzisiaj będzie obejrzenie Lalki, na którą i tak ludzie butami bardzo mocno głosują. W rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, a film możecie obejrzeć dzisiaj o 16:00 i 16:40 w Multikinie. Zapraszam.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Siedzę sobie, proszę pana, w kinie.
2: Pan rozumie?
1: Tak patrzę, że siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to.
2: No fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.

Czasami to mi się wydaje, że nieprawdopodobne jest, jak szybko nam czas potrafi niejednokrotnie zlecieć. No jeszcze nie tak dawno wrzesień, jeszcze nie tak dawno lato, wakacje, a teraz październik, rok akademicki. Dla tych, którzy jeszcze się nie zorientowali, to rozpoczął się nowy rok akademicki na Politechnice Krakowskiej już od piątku. No, kilkanaście tysięcy studentów w tym roku, no to jest naprawdę mocny, mocny wynik. No i ileś tam nowych kierunków, moi drodzy, to naprawdę robi wrażenie. A jeżeli chodzi o kultywator, no to tu, prawdę mówiąc, Konstans. Wita się z wami serdecznie Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizuje i poprowadzi. A dzisiaj w programie, no tak jak co tydzień w zasadzie, czyli troszeczkę informacji kulturalnych, troszeczkę informacji dotyczących filmoznawstwa czy filmów jako takich. Dodatkowo będzie o premierach filmowych, które wchodzą na ekrany kinowe w najbliższy weekend, czyli od piątku. No i będzie oczywiście o propozycjach serwisów streamingowych, tych najbardziej popularnych według mnie, podkreślam. Może są inne, które są popularne wśród was na przykład, ale to możecie dać znać oczywiście. No i będzie oczywiście o filmach, które będzie można obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych, no bo oczywiście do streamingu to nie każdy ma dostęp. No dobra, to już się nagadałem tutaj bardzo, ale to bardzo dużo, a skoro tak, no to chyba jest ten moment, w którym możemy zacząć myśleć i zacząć zastanawiać się, w jaki sposób spędzić czas w ciągu najbliższych dni. Mam nadzieję, że ten program wam tym pomoże. No zapomniałem jeszcze o jednej kwestii. Oczywiście muzyczka też jakowaś się znajdzie, w związku z tym nie ma co wydziwiać. Gramy, no co mi tam.

0: Od czego by tu zacząć? No dobra, lecimy z kulturą, moi drodzy, czyli koncertami i temuż podobnymi wydarzeniami. No i zaczynamy od kwadratu, no bo to w sumie najbliżej, moi drodzy, a skoro tak, no to Karna. Karna w klubie Kwadrat już w niedzielę o godzinie 19:15 będzie koncert. Nieco wcześniej wejście, także możecie się do tego zbierać. No, jeżeli będziecie 15 po 7, no to może się okazać, że będzie problem z wejściem, ale to już jest inna bajka. 13 to źle brzmi, ale to wtorek, moi drodzy. Richard Bona będzie występował, a koncert o godzinie 19 też chyba warto o tym pamiętać. Tak a propos, to Strachy na Lachy nie za długo będą w kwadracie, ale to za jakiś czas będziemy jeszcze zapowiadali. Klub Studio, dla odmiany, moi drodzy, już jutro o godzinie 19 Meladze, Walery Meladze koncertować będzie, a zaraz później dyskoteka. No może nie tak od razu, ale w każdym razie później oczywiście. Dzień później, jeżeli już się trzymamy tej terminologii, czyli w piątek 9 października Nocny Kochanek będzie koncertował w studiu, także będzie rozrywkowo, że tak to określę. Natomiast na 10 października, sobota o godzinie 20, Patriarchak będzie występował, czyli epitafium dla proroka Ilii. Misterium Wierszalińskie, cokolwiek by to miało znaczyć, ale koncert zapowiada się dobrze. 13 października, wtorek, jak chleb. Koncert o godzinie 20. To chyba też możemy już przygotować się. Jeżeli chodzi o kwestie koncertów kolejnych, No to jadąc po kolei, a w zasadzie zapowiadając po kolei, Unsound Soft Power 2026. Prawie że festiwal, taki w ciszy, prawie że oczywiście w hotelu Forum na Konopnickiej, to akurat od jutra do niemalże soboty, czyli 3 dni dobrej zabawy. Arkadiusz Obrzut w Piwnicy pod Baranami będzie jutro o 19:30, natomiast w klubie Warsztat na Zabłociu 25 lat Footnote Bombs, czyli benefit krakowskiego kolektywu Footnote Bombs, a zagrają Brudne Czyny, 25 Jesus of Fear, tudzież Alias. Jednym słowem, będzie różnorodnie, ale za to ciekawie, moi drodzy. W Nowochódzkim Centrum Kultury 9, to należy również podkreślić, czyli w piątek, będzie Piwnica pod Baranami na gościnnych występach, jeżeli można tak określić, bo wieczór artystów Piwnicy pod Baranami, jednym słowem, będzie się na pewno dobrze bawić. Również na piątek Anime Symfony, Weisse Kraków, moi drodzy, Centrum Kongresowe. No i będzie muzyka. Dziś tam chyba jeszcze Slayer przerabiany, Day Living Krabby, Fire and i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, moi drodzy, no będzie troszeczkę, że tak powiem, dynamicznej muzyki, no bo wyobraźcie sobie anime, której no powiedzmy efekty dźwiękowe nie powodują, że tak powiem, mocnego podskakiwania uszu, no. To może w ten sposób. Jeżeli chodzi o kolejne, to w Hyde Parku również na piątek, ale o godzinie 19 Błoto będzie występowało, czyli wrocławianie będą hip-hopować troszeczkę. Natomiast w Piwnicy pod Baranami, tak dla urozmaicenia, o 19 Michał Kamiński będzie występował. Nie wiem, czy w związku z tym akurat się artyści poprzenosili do NCK-u, no ale coś na rzeczy pewnie jest. Również w piątek, ale o 19:30 w klubie Red Stups i Red Scalp będą się pojawiać. Natomiast już powinienem chyba zapowiedzieć, że od piątku startuje, i to na ponad tydzień, festiwal 7 razy gospel, to akurat głównie suche stawy, czyli hala widowiskowo-sportowe na Ptaszyckiego będzie miejscem, gdzie się głównie będzie bawiło. Prawdę mówiąc, bije się w pierś, moi drodzy. O, to było chyba słychać. Nie sprawdziłem sobie, czy w tym roku będą koncerty w kościołach czy innych obiektach sakralnych, no bo tam jest akustyka oczywiście troszeczkę lepsza, ale mam nadzieję, że oczywiście również tam będzie szansa się spotkać, także spokojnie też obserwujcie ten festiwal, bo no, tam naprawdę czasami można znaleźć coś, co poruszy serce, coś, co wciągnie i będzie bardzo, ale to bardzo sympatyczne. W snach z kolei na Batorego The Synthetic koncertować będzie, to również w piątek o 20:00. Natomiast w Betelu, ale to dla odmiany już w sobotę targi małych wydawców, czyli no powiedzmy będą znaczy tak, no targi to są oczywiście w ramach Unsound Festiwalu, to też chyba powinienem podkreślić raz kultura, albo i drugi.
1: Kultura w Radiu Nowinki
0: była. O, kultura, zawsze. Tak? No właśnie.
2: Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: No, ekstradycja to będzie później, natomiast na razie, tak jak mówiłem, w ramach Unsound Festiwalu te targi małych wydawców na pewno mogą Was zainteresować. Na warsztacie w sobotę All Call for Unity, czyli będzie znowu w ramach Footnote Bombs ciekawie się działo, a tam chyba Rangersi, Carey i Foresight, jednym słowem też różnorodnie. W składzie solnym na ulica na Zjeździe 8 skład dźwięków, czyli zwrot audiocentryczny, czyli taki eksperymentalny festiwal na przyjęciu perspektywy, w której słuch staje się jednym z podstawowych narzędzi poznawania. Zapewne coś z ciemnością będzie. W Teatrze Ludowym z kolei w sobotę recital Jana Nosala. Piosenki retro, to tak dla informacji, natomiast na Straszewskiego 28 w Mercy Brown Zaucha Fest, moi drodzy, czyli piosenki z Zauchy między innymi, ale nie tylko, także może być to intrygujące, ciekawe, a wręcz porywające. W Enceku z kolei na sobotę Jucho w Pin, czyli będzie powtórzenie koncertu, trasy koncertowej z wiosny. Wtedy ciężko się było dostać. Może tym razem się uda, jakby co do czego. W Gwarku z kolei na sobotę o 19:30 Lesbian Bad Dad, czyli Bazoms i Gatlin, to akurat będą, no jak pewnie się domyślacie, trochę żeńskie brzmienia. O studiu już wspomniałem, że Patryk będzie się tam przewijał, natomiast w klubie Re będą Ugory i Pagan Idol. To akurat na 20 również na sobotę. No i właśnie, Zamek Królewski w Niepołomicach dla odmiany. Jakoś dawno nie było. Ale erotyki do słów Małoli Pawlikowskiej i Jasnorzewskiej. Jednym słowem, wyrafinowane teksty w ciekawej aranżacji na Zamku Królewskim w Niepołomicach, moi drodzy. Łatwo trafić. Te autobusy krakowskie, które tam dojeżdżają, no praktycznie, że tak powiem, obok zamku się zatrzymują. A w każdym razie zabudowa jest trochę niższa, w związku z tym zamek tak z okolicy widać, w razie czego na wieżę można się przesuwać. Kolejny, uwaga, właśnie, bo miał być w centrum kongresowym ICE Hello Roxette koncert, natomiast jest, a w zasadzie koncert, nie, The Show. No na jedno wychodzi, moi drodzy, ale jest on po prostu odwołany, w związku z tym, jeżeli mieliście bilety, musicie się obejść niestety troszeczkę smakiem, jeżeli chodzi o kwestie estetyczne i nie tylko. Teraz kolejne propozycje, bo Panik Baby, moi drodzy, tak trzeba to chyba czytać, w Zasianku będą występowały, to akurat 12, czyli w poniedziałek o godzinie 18. Natomiast 13, również w Zasianku, ale o godzinie 18, w zasadzie też o 18, ale 13. Girli, czyli Opinionated, będzie się mocno wychylał. A w Hyde Parku na 13 wtorek Belfegor i Chrisum i Asgarum. Jednym słowem będą ostre dźwięki. A w kwadracie, moi drodzy, Richard Bona Quintet będzie występował również we wtorek, o czym już zdążyłem chyba wspomnieć, a jak nie, to wspominam w tej chwili, moi drodzy. Natomiast Nier Orchestra Concert 12026, tak chyba trzeba to powiedzieć, czyli Eric Roth będzie występował w Tarlon Arenie, to również we wtorek. Natomiast już z pewnym wyprzedzeniem chciałbym podpowiedzieć, że Xandria, którą puszczałem parokrotnie na naszej antenie, będzie w środę, przyszłą środę w Zasianku o godzinie 20 występowała, a w Centrum Kongresowym Igor Herbut. To akurat propozycje już środowe, w związku z tym to jest ten moment, w którym możemy ewentualnie zagrać, moi drodzy.

0: Kultywator.
1: Kultura w Radiu Nowinki była od zawsze.
2: Stara tradycja. Coś ekstra.
3: Ekstradycja.
0: Kino, teatr, opera, etc. Kultywator.

No dobra, skoro to już żeśmy zdążyli rzucić okiem tu i ówdzie, no to pora chyba przełączyć się na kwestię filmów, premier filmowych. A tak na marginesie to właśnie coś mi strasznie ważnego chyba uciekło, a chciałem wspomnieć, że nie wiem, czy pamiętacie albo wiecie, że Warner Bros. I tak dalej, Paramount przeszli w tej chwili pod nowy szyld, moi drodzy. Zmienili się właściciele w Stanach. No co więcej, tam akurat jest tak, że jest jakaś komisja, która ma ewentualnie nadzorować, że tak powiem, roszady wśród dziennikarzy i tak dalej. U nas nie jest to aż takie jednoznaczne, w związku z tym ciekawe, co będzie z TVN24 i paroma innymi takimi jednostkami. Z ciekawostek to mogę wam powiedzieć, co prawda z pogranicza filmów przede wszystkim, bo Michael Douglas postanowił wydać swoją biografię, no i moi drodzy, chlapło mu się tam bardzo dużo. Co do szczegółów odsyłam, moi drodzy, myślę, że znajdziecie tam wiele wątków, jak tylko będzie dostępna oczywiście powieść, niekoniecznie w oryginale, tylko w tłumaczeniu. Tak na marginesie również ciekawostka, bo powstaje serial o Willu Smithie, a w zasadzie o tym, jak zaczynał rapować, moi drodzy, bo nie wiem, czym wiecie, ale też mu się zdarzało. A teraz przejdźmy do filmów, które na ekrany kinowe wejdą już w najbliższy weekend, najbliższy piątek. Na początek film familijny, niemieckojęzyczny, bo austro-luksembursko-niemiecki. Mamy tutaj 12-latka, który szykuje się na najgorsze wakacje w swoim życiu. Trafił do starego hotelu w Alpach, w miejsce odcięte od świata i co najgorsze od internetu. Jednym słowem, coś, co z pozoru jest tragiczne, a później no, troszeczkę się to odkręca, odwija. Myślę, że też wam się spodobać może. Kolejny film, który się pojawi również dla młodych widzów raczej. Animacja familijna, zresztą komediowa troszeczkę. Vincent, legenda oceanu, a nastolatek Vincent musi kontynuować misję swojego ojca, legendarnego, magicznego wieloryba, bo Vincent jest oczywiście ssakiem morskim. A że śpiew ojca

patio. Czy faktycznie? No cóż, to akurat do obejrzenia, moi drodzy, dramat, w związku z tym nie dla każdego. Kolejny film, który wchodzi, to austriacko-niemiecki, czyli niemieckojęzyczny dramat historyczny, moi drodzy, Róża. Mamy początek XVII wieku, wojnę 30-letnią. No i tajemniczy żołnierz pojawia się w odosobnionej wiosce, podając się za spadkobiercę dawno opuszczonego dworu. Jednym słowem, no jest wątek kryminalny, jest wątek dramatyczny, a poza tym oczywiście no, troszeczkę inny aspekt i inne spojrzenie na świat, też warto o tym pamiętać. W sieci konsekwencji, czyli The Social Reckoning, to akurat film amerykański, jak najbardziej biograficzny, dramat biograficzny należałoby powiedzieć, czyli opowieść o losach Francisa Hugena, czyli młodej inżynierki Facebooka, która we współpracy z Jeffem Horowitzem, reporterem z Wall Street Journal, stara się ujawnić najbardziej skryte tajemnice tego potężnego portalu społecznościowego. Mogę powiedzieć tyle, że wszystkich tajemnic i tak chyba się nie dowiemy, a z drugiej strony jeżeli oglądaliście The Social Network, to możecie tutaj akurat no, kilka, że tak powiem, elementów sobie uzupełnić, oglądając akurat ten film, bo na pewno jest to pewna formuła uzupełniająca właśnie ten aspekt życia, czy ewentualnie Facebooka jako takiego. No i kolejna propozycja, Digger, czyli mamy tutaj amerykański film, komediodramat zresztą. Mamy najpotężniejszego człowieka na świecie, który wyrusza na desperacką misję, by udowodnić, że jest wybawcą ludzkości, zanim katastrofa, którą sam wywołał, zniszczy wszystko. Jednym słowem, moi drodzy, film może być nad wyraz interesujący. Tom Cruise w jednej z głównych ról. W tle jeszcze John Goodman, dawno niewidziany, zresztą też o tym chyba trzeba pamiętać. No i Sandra Hiller też się tutaj pojawi. Jednym słowem, macie naprawdę fajne zestawienie. Prawdę mówiąc, tak jak patrzę na poster Johna Goodmana, ciężko go poznać. Prawdę mówiąc, Toma Cruza. Wiecie co, musicie to sami zobaczyć, bo jak wam powiem, że ciężko go poznać, to mi możecie nie uwierzyć. Natomiast na pewno Tom Cruise, moi drodzy, na pewno. No i jeszcze mamy jeszcze jedną propozycję filmową. Tym razem również dramat kryminalny i również amerykański pod tytułem Prime Time. Mamy tutaj reportera, charyzmatycznego reportera, który przenika do świata przestępczego i pragnie zmienić oblicze telewizji. Jednak, no cóż, goniąc za sławą, troszeczkę zatraca swój pierwotny cel, a to oznacza tylko jedno, że się coraz bardziej, że tak powiem, zanurza ten przestępczy świat. Jednym słowem, moi drodzy, na pewno wiele ciekawych wątków się tu poruszy i pojawi. Wszystkie te filmy do obejrzenia na ekranach kinowych już od piątku 9 października oczywiście zachęcam, a na razie myślę, że jest to ten moment, kiedy możemy The Dumplings sobie posłuchać.

Dobra, już udało mi się odchrząknąć troszeczkę. W związku z tym zabieramy się za propozycje serwisów streamingowych, a skoro tak, no to ruszamy od Disneya, moi drodzy. Disney Plus to akurat coś, co Gwiezdnymi Wojnami nas czasami może zaszufladkować. Od paru dni American Horror Story, 13 sezon jest do obejrzenia, także musicie o tym pamiętać. No a poza tym również od paru dni Akademia Magii, moi drodzy. Też bardzo fajne rozdanie. No i uwaga, uwaga, od dzisiaj Snowfall, nowe rozdanie. To akurat do obejrzenia. W sumie to ktoś bardzo podobny do Willa Smitha gdzieś się tam przewija, ale to inna bajka. No i The Kardashians, 8 sezon, to akurat będzie no, dla wybrańców. Ja akurat tym nie gostuję, ale nie zmienia to faktu, że są na pewno tacy, którzy nie mogą oderwać wzroku od ekranu, jak to leci, moi drodzy. To będzie od jutra Kardashians, 8 sezon do obejrzenia. No tak, wszystko popoprawiane, wszystko ponaciągane, pomalowane. Kardashianki. Oasis, Don't Look Back in Anger, to akurat premierowo na Disneyu będzie, czyli o, uwaga, uwaga, Oasis, film dokumentalny, myślę, że warto podejść, tym bardziej, że nie tak dawno akurat to przez moment przewinęło się akurat na ekranach kinowych, w związku z tym gdzie nigdzie może jeszcze być, tutaj macie szansę obejrzeć już no niejako od ręki, a będzie to do obejrzenia już od piątku, także możecie się przygotować. No i od przyszłej środy Vision Quest też może wam się spodobać. Jeszcze w międzyczasie Epidemia Klaunów, to z kolei będzie od poniedziałku do obejrzenia, także Zapraszam. A właśnie, drugi, trzeci sezon? Nie, to będzie bardzo późno, także już sobie odpuszczamy. HBO Max, moi drodzy, propozycje do obejrzenia. O, Zmora, właśnie, Zmora, polska Zmora chyba, do obejrzenia. Anima chyba też w tym momencie, czyli Dorwać Jiro, też się wam spodobać może, i Crystal Lake to też chyba. A skoro tak, no to właśnie 7, no i kultowy 7 akurat będzie do obejrzenia na HBO Max lada chwila. No i The Social Network, mówiłem o tym filmie o Facebooku, który ma pojawić się w najbliższym czasie na ekranach kinowych. Tutaj możecie sięgnąć do wcześniejszej wersji. Gdzieś tam, o właśnie, Lśnienie jeszcze będzie z Nicholsonem. To jeżeli chodzi o propozycje, na dodatkowo jeszcze Milczenie owiec. To wszystko oczywiście do waszej wizji. Zodiac 7 i The Social Network to już od paru dni oczywiście są dostępne. Jeżeli Lśnienie i Mechaniczna Pomarańcza, czyli Oczy Szeroko Zamknięte, też od przedwczoraj, także już możecie szukać. Natomiast od dzisiaj, moi drodzy, Babylon Berlin, piąty sezon, odcinki 1-8, Babylon Berlin, sezon trzeci, Babylon Berlin, sezon drugi, Babylon Berlin, sezon pierwszy, to wszystko już do obejrzenia, jak i również Tajemnicze Spojrzenie Fleminga, to od dzisiaj, moi drodzy. Od jutra Dusza Idealna będzie widoczna, natomiast jakby co do czego, to pierwszy odcinek drugiej serii Furii też może się spodobać, no i Nieczysta Gra jako filmowo. Natomiast pełen serial, czyli Neighborhood Watch, to będzie od 10 października, czyli od soboty, też możecie się przygotować. No i poza tym Klopsiki w komplecie, czyli Klopsiki kontratakują i Klopsiki inne zjawiska pogodowe, będą również od soboty. W tle jeszcze Upadek Herkulesa również. 12 października to jest poniedziałek, Tajemnica Cmentarza dla Zwierząt, odcinek pierwszy, czyli premierowo, bardzo premierowo, moi drodzy. A 13 października, czyli od wtorku, Game Day Murders, to akurat pierwsze 6 odcinków, też możecie się do tego mocno przygotować. No ale przygotujcie się również na początek, a w zasadzie połowę przyszłego tygodnia. Będzie Milczenie owiec.
To tak, uchylając rąbka tajemnicy, oczywiście Netflix, moi drodzy, jeżeli chodzi o propozycje licencyjne, od dzisiaj zapisane w pamięci sezony 1-4 do obejrzenia już są, także możecie ruszać. Dla tych, którzy chcieliby ewentualnie pooglądać na przykład zanim odejdą wody, czy kiedy gasną światła, albo Księgowego, czy San Andreas, to tak to katastroficznie ostatnio zabrzmiało, Księgowy trochę bardziej kryminalnie, to akurat od jutra, natomiast od piątku Krzyk od 1 do 3, czyli będzie cały zestaw. No i Duchy Marsa, John Carpenter's Ghost of Mars, to akurat również od piątku. Natomiast w sobotę, dalej mówimy o pozycjach licencyjnych na Netflixie, Rooster Fighter, cały sezon pierwszy do obejrzenia, natomiast od poniedziałku Mężczyźni bez pamięci i Fire Spike. A w sobotę, nie, we wtorek, moi drodzy, we wtorek Więcej Szmalu. To są akurat propozycje te typu licencyjnego. Natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne, to od dzisiaj, kim jest Martin Mull, Mniej Opcji i Prawdziwi Mężczyźni, sezon drugi. Tu jest Skorumpowani. Nie wiem, dlaczego w tym zestawieniu i obok siebie, ale w każdym razie w jakimś stopniu się uzupełnia. Jutro Akademia Jednorożców, czyli Sekrety, wychodzą na jaw, drugi rozdział, no i W głębinach do obejrzenia. Natomiast od piątku Zwierzęta, Moje serce bije tylko przy tobie, Czy to ciasto, czyli Halloween sezon drugi, i Nienawiedzony biznes sezon drugi również. A w sobotę 100 dni oczystwa i już przeskakujemy do wtorku. A we wtorek Tyson i Pułapka, natomiast już uprzedzając fakty, Miłość jest ślepa, S11 Boston, to akurat w przyszłą środę na Netflixie, i były to propozycje własne. Teraz dochodzimy do, uwaga, Amazon Prime. Ja przypominam, że tam zawsze duży pakiet zmian, powtórek czy propozycji pojawia się z dniem 1 października. No i między innymi Carrie, tym razem w wersji serialowej, już od 1 października jest. Natomiast od dzisiaj Apokalipsa, Nowy Świat, mamy Hiszpanię spustoszoną wirusem, no i to akurat o tym będzie opowiadał ten serial. Natomiast Helluva Boss to od przyszłej środy, także możecie już się do tego przerzucić. Również od przyszłej środy Miłość Twojego Życia, to premierowo. Natomiast jeżeli chodzi o inne propozycje takie listowe, no to klasyki, moi drodzy, Rocky od 1 do 6, Creed od 1 do 3, Terminatorzy, Kosmiczne Jaja, o, to akurat takie ku zabawie. Natomiast Bitwa o Anglię nam się ogląda zawsze bardzo dobrze. No i Ptasznik z Alcatraz, no Thelma i Louise, doskonałe role kobiece. No a kiedy Harry poznał Salę, no to od razu mi się przypomina ta scena, w której główna bohaterka udaje orgazm w kawiarni, no i kobieta przy sąsiednim stoliku mówi: poproszę to samo, co ona jadła. To akurat taki trend zupełnie niesamowity. A poza tym już są oczywiście Hobbit, cała trylogia, dodatkowo Zimna Wojna, to już jest nasza produkcja, no i Juliusz też nasza. Skądinąd akurat polecam obydwa filmy, i to z różnych powodów, bo Juliusz jest tak odjechany, że po prostu trzeba to obejrzeć. A Zimna Wojna to Zimna Wojna, moi drodzy, no jedna z nielicznych oscarowych produkcji prosto z naszego padołka. Idąc dalej, Planeta Singi, to akurat od jutra będą trzy odsłony, czyli Planeta Singi, Planeta Singi 2 i Planeta Singi 3 oczywiście do obejrzenia. No i również Pitbull, Niebezpieczne Kobiety, to również będzie od jutra widoczne na serwerach Amazona, moi drodzy. Dobra, nagadałem się troszeczkę, w związku z tym to jest chyba ten moment, kiedy powinienem zaproponować coś bardziej stonowanego. O tak, i dłużej to może nie jest tak bardzo stonowane, ale nie gra.

No i chyba doszliśmy do kwestii telewizorni, czyli do propozycji filmów, które będzie można obejrzeć, czy wręcz można już obejrzeć. Nie, będzie można obejrzeć na tych ogólnodostępnych kanałach telewizyjnych. Skoro tak, no to zaczynamy. Trochę nietypowo. 21 z minutami Rocky się pojawi na TVP1. Ta wersja z 1976 roku, moi drodzy, Sylwester Stallone. Mówiłem, że na czym to było Rocky? Na Amazonie. Wszystkie 6 odsłon, że tak powiem, są dostępne, a tutaj możecie w razie czego, nie czekając, albo w zasadzie nie płacąc, obejrzeć sobie to. Kochaj albo rzuć o 22 na Polsacie, czyli ostatnia odsłona trylogii o losach Karguli i Pawlaków, ale w zasadzie Pawlaków i Kargulów. To akurat ta, jak pojechali do Hamerki w latach 70. To wtedy był inny kraj, moi drodzy, inaczej się do tego podchodziło. Ballistic to z kolei na stopklatce będzie do obejrzenia 22.50, a Creed Narodziny Legendy, moi drodzy, czyli też bokserski film, poniekąd na TVN-ie o 23.15, to też może wam się spodobać, jakby co. Generalnie horrorów nie lubię, ale podpowiem, że na TV4 pojawi się W lesie dziś nie zaśnie nikt, bo to polski horror z letnim obozem nastolatków, gdzieś tam jednym słowem młodzież, która ma problemy z środkami mass mediowymi. Wilk z Wall Street to akurat na TVN7 również dzisiaj o 21 do obejrzenia, skądinąd doskonała obsada aktorska. No i mamy tutaj oczywiście drobne oszustwa w tle, także można o tym chyba pomyśleć. A dla tych, którzy chcieliby obejrzeć coś intrygującego, ciekawego, a wręcz odjechanego, Wściekły Mel i Mr. Gibson, dokument belgijsko-francuski, to będzie do obejrzenia na TVP Kultura o 23.30. Może późno, ale myślę, że dla takich koneserów może być to ciekawa propozycja. Uwaga, i Projektantka 22.55 to już jutro, moi drodzy, na Polsacie. Australijski film z 2015 roku. Ja zawsze podkreślam, że to już nie są czasy Pikniku pod wiszącą skałą, czyli pierwszego filmu, który w jakiś sposób przebił się, że tak powiem, do światowej produkcji z antypodów, no bo w międzyczasie był również Mad Max, no i to też się przebiło całkiem nieźle, moi drodzy, także do obejrzenia. Komedia Zatańcz ze mną, amerykańska z 2004 roku, również jutro, ale na TVN-ie o 22.40. Natomiast Detektyw Knight Water, sensacja o 21.55 na Pulsie, to również jutro, jakby co. Ci, którzy chcieliby się troszeczkę pośmiać, Naga Broń 2 i 1 druga, to będzie do obejrzenia na Pulsie 2 o 22.40 jutro. Leslie Nielsen, no myślę, że dla niektórych będzie to doskonała zabawa. Ocean 11, ryzykowna gra, to akurat sensacja w takim lekko komediowym nastroju. Na TVN7 o 21.00 jutro również, także można do tego podejść. No i uwaga, o 21.00, ale na Super Polsacie. Prawdziwe kłamstwa z Arnoldem Schwarzeneggerem z 1984 roku. No, film, w którym Arnold gra agenta, który udaje przed rodziną zupełnie przeciętnego, wręcz nudnego gostka, a jest ni mniej, ni więcej, tylko agentem. A przy okazji odkrywa, że żona zaczyna mieć romans akurat z gościem, który za takowego agenta się poddaje. No, ale to akurat za dużo nie wyjaśniajmy. Na TVP Kultura z kolei będzie do obejrzenia Matnia z 1966 roku. Brytyjski dramat psychologiczny. Mamy dwóch rannych gangsterzy, którzy wracają z nieudanego skoku, no i trafiają do położonego na odludziu zamku. No, jednym słowem, film z mocnym podtekstem, a poza tym zwracam uwagę, film z długą historią.
bo w tym roku strzeli mu ni mniej, ni więcej, tylko 60, moi drodzy. 60. Teraz od razu piątek, a skoro piątek, no to uwaga, Kraven Łowca Fantastyka w takim no średnio mocnym wydaniu, to akurat będzie na Polsacie o 22.05, przymierzmy się do tego. Ci, którzy chcieliby troszeczkę klasyka rozrywkowego, to uwaga, Zemsta Fredry w filmowej wersji, w doborowej obsadzie będzie na TVP1 do obejrzenia, moi drodzy, także możecie się przymierzyć do tego wydarzenia i to bardzo, bardzo intensywnie, bo to wszystko o godzinie 21.30 jutro. Creed 2 będzie o 20 na TVN-ie, ale prawdę mówiąc w tym kontekście chyba bardziej wam polecam polską komedię na Stopklatce Nie lubię poniedziałku. To o 22.40 młodziutki Bogdan Łazuka, który nie wiedzieć czemu sprawdza, czy szyny tramwajowe są równe. Murarz, czyli Na granicy spisku, sensacja o 22 na Pulsie, to też może wam się w piątek spodobać, a ci, którzy chcieliby ewentualnie też polskiego filmoznawstwa się nabawić, to Bogowie polscy, zresztą z doskonałą rolą Tomasza Kota, do obejrzenia na TVN7 o godzinie 22.30, czyli chodzi o pierwsze przeszczepy Zbigniewa Religii. Jednym słowem, warto. No a jeżeli chodzi o filmy, godzina taka troszeczkę tego, ale klasyk przyzwoity, bo Zabójstwo Jessego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda. Jednym słowem, taki troszeczkę przekrzywiony western, ale myślę, że można tutaj się mocno do niego ustawić, no bo jest to na pewno dosyć ciekawa pozycja. Natomiast jeżeli chodzi o pozycje, no jeszcze bardziej odjechane, Brudny Harry będzie 71 roku do obejrzenia na TVP Historia, to o 20 niestety, ale myślę, że klasyk jak najbardziej godzin polecenia. No, swoją drogą możecie zobaczyć, jak bardzo się zmieniał nasz główny bohater w tym przypadku. Brudny Harry, młodziutki. No jak sobie pomyślimy, że parę lat później Clint Eastwood pojawił się w paru innych produkcjach, które jeszcze nawet reżyserował, no wygląda już troszeczkę inaczej. Można do tego podejść i tak. Sobota, a w sobotę jak zwykle, że tak powiem, najpierw zaczynamy od propozycji bardzo, ale to bardzo wczesnych, no bo chcielibyśmy ewentualnie młodym widzom zaproponować jakieś filmy. 6.55 na TVN7 będzie Ostatni Władca Wiatru, przygoda. Ogląda się bardzo fajnie, myślę, że podobać się może. Ci, którzy wolą animację, no to Prosiaczek i Przyjaciela o 8.40 na Pulsie dla odmiany będą do obejrzenia. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie wieczorowe, to Diabeł, to nie jest ten Diabeł Żuławskiego, od razu zaznaczam świeże, ale produkcja polsko-amerykańska do obejrzenia na Polsacie o 23.55. Natomiast ci, którzy chcieliby troszeczkę inne klimaty, no to Opór, troszeczkę martyrologii o baraciach Tewie, czyli białoruskich, znaczy nie, wróć polskich Żydach, którzy aktualnie w Białorusi by żyli, zresztą tam chyba wylądowali. To jest film do obejrzenia 22.35, a ci, którzy chcieli, wolą Jasona Stathama, to uwaga, Pszczelarz będzie o 22.05 na Pulsie dla odmiany. Z kolei o 23.15 Top Gun Maverick, czyli starszy Tom Cruise w roli, no powiedzmy, bardzo odjechanego asa przestworzy. No i jeszcze jedno, które trzeba było tutaj no, z takim większym chyba pietyzmem pozapowiadać.
bo mówiłem o brudnym Harrym, który gdzieś się tam przewinął, to będzie powtórka na historię, TVP Historia 23.10, ale prawdę mówiąc chciałbym wam zwrócić uwagę na film, który również na TVP Historia się pojawi. Biała odwaga, o takiej powiedzmy nie do końca, że tak powiem, chcianej historii polskiej góralszczyzny, czyli Zakopane w okresie okupacji niemieckiej i próba stworzenia Goralem Wolku. Jednym słowem, nieco wizji troszeczkę odbarwiającej, że tak powiem, tą odwagę naszych górali. To tyle, jeżeli chodzi o sobotę. No i teraz niedzielne propozycje. No a jeżeli chodzi o niedzielę, no to znowu przesuwamy się w czasie, żeby, no powiedzmy, można było zaproponować również coś młodym widzom z samego rana. Skoro tak, to Leslie Nowe Przygody. To co prawda wersja 2023 roku i to niemiecka, ale myślę, że obejrzeć można, no bo w końcu Owczarki Coli wyglądają dosyć podobnie w każdym przypadku. Ewolucja to chyba nie do końca to, co bym chciał polecić dziecku, ale w każdym razie też będzie później, bo o 11, także spokojnie możecie się do tego przymierzyć. Natomiast Król Rozrywki, no nie, to akurat nie jest zdecydowanie dla młodych widzów, także może wróćmy do kwestii bardziej prozaicznych, czyli propozycji na wieczorową porę, no bo w końcu tam też sporo się dziać będzie. Dzień Patriotów to akurat nie do końca jest to akurat film z Toma Clancy'ego, ale też o ataku na maraton w Bostonie, to też może być wam ciekawe, ale ja chciałbym zwrócić wam uwagę na fantastykę pod tytułem Black Adam, czyli superbohater, który zostaje odszukany, a w zasadzie bóstwo, które zostaje odgrzebane gdzieś tam z wykopalisk, no i on zaczyna tutaj się produkować. Buntownik z wyboru to będzie obejrzenie do stopklatce o 22.10, myślę, że też się spodobać może, a ci, którzy chcieliby coś nowego, no to uwaga, Mechanik Prawo Zemsty o 20 na Pulsie, także trzeba wcześniej będzie troszeczkę dosiąść się. Natomiast Sensacja na własną rękę, TVN7, 22.55, was zaprasza, tam akurat Arnold Schwarzenegger się pojawi, a generalnie chodzi o to, że tym razem gasi on pożary. Super Polsat 2012, czyli znowu powiedzmy katastroficzny obraz, który ma nas uczulić na pewne rzeczy. Natomiast ja podpowiem wam film niesamowity, bo o 20 na TVP Kultura będzie Misja z 2021, nie, no to nie to oczywiście. Misja z 1986 roku z Robertem De Niro. Jednym słowem, gwiazdorska obsada, historia misji jezuickiej na pograniczu Paragwaju, Argentyny. Jednym słowem, warto chyba o tym pamiętać, naprawdę wspaniały film. I jeszcze jedna, w zasadzie dwa wątki, które chciałbym wam rzucić. Na Pulsie Bałkańska Wendeta o 22.05 będzie do obejrzenia w poniedziałek. To tak informacyjnie oczywiście. A ci, którzy chcieliby ewentualnie wielkie kino na małym ekranie albo w tej chwili już nie takich małych ekranach pooglądać, na Polsacie o 20.35 będzie Gladiator do obejrzenia, także możecie się na to akurat przerzucić. Natomiast jeżeli nie zdążycie w niedzielę, to na Kulturze o 22.40 będzie powtarzana Misja, to też tak informacyjnie. To akurat już na poniedziałek takie propozycje. A ja myślę, że teraz możemy sobie Bajagaga sobie trochę posłuchać. No, tak zobaczycie zaraz, a w zasadzie usłyszycie.

No dobra, szybko zleciało, moi drodzy, chociaż dużo dzisiaj się nagadałem. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. A skoro tak, no to chyba już się domyślacie, że to jest chyba ten moment, w którym będziemy się delikatnie żegnać. Zanim to nastąpi, to chciałbym zwrócić uwagę, że na naszym Facebooku puściłem informację dotyczącą Mr. Robots, czyli no powiedzmy takie online'owe wydarzenie, które ma na celu akurat no, dotarcie do ludzi zajmujących się no, różnymi tematami, a generalnie chodzi o dostęp do różnych ról i zajęć, moi drodzy. Jednym słowem festiwal, który na pewno Was może przynajmniej niektórych zainteresować. To akurat odnośnie naszego Facebooka, natomiast jeżeli chodzi o inne kwestie, to przypominam, że jutro poranek w Nowinkach powtórka będzie Kultywatora do wysłuchania o 9. Jeżeli nie mieliście okazji wysłuchać, jest to dobry moment. Wieczorem o 21 inżynierskie historie, to również jutro, moi drodzy, a tak w ogóle to jeszcze jeden komunikat. No ja przypominam, że jeżeli są osoby, które chciałyby spróbować swoich sił w prowadzeniu radia, w realizacji programów, prowadzeniu programów, przygotowywaniu materiałów, to wszystko akurat możecie na naszej antenie spróbować porobić. Zapraszam oczywiście, kontakt albo mailowy, albo w trakcie programów autorskich na żywo można podejść. Na pewno dojdziemy do jakiegoś konsensusu i porozumienia. Dobra, komunikatów bieżących chyba tyle, natomiast ja chciałbym już w tej chwili Wam zaproponować powiedzmy, że tak powiem, słuchania Nowinek na co dzień. Zostańcie z nami oczywiście. A dzisiaj za wspólnie spędzony czas dziękuję Wam Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program zrealizował i poprowadził. Natomiast już mówię Wam do usłyszenia. Aha, tak a propos, tamto co żeście słyszeli, to nie był kult. No, a teraz już coś znacznie prostszego do rozpoznania. Na razie, cześć.

Mamy dzisiaj czwartek, 8 dzień października i 281 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik, Waleria, Ginter, Symeon, Taida, Gunter, Mariusz, Ewodia i Artemon. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy, cokolwiek by to miało oznaczyć. Międzynarodowy Dzień Podologii, też termin troszeczkę niejednoznaczny. No i Światowy Dzień Wzroku, moi drodzy, to akurat sprawa bardzo wyrazista. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to myślę, że mogę wam zaproponować dwie rzeczy. Po pierwsze, jeszcze dzisiaj o 19.30 w piwnicy pod Baranami Arkadiusz Obrzut będzie koncertował, w związku z tym warto się chyba wybrać. Ci, którzy wolą nieco inne klimaty, to podpowiem, jutro o 19.00 w klubie Studio Nocny Kochanek będzie szalał. No i informacje bieżące, a skoro tak, no to przypominam, że dzisiaj mija termin składania prac konkursowych do konkursu, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego z okazji dni Jana Pawła II. Dodam jeszcze, że tematem przewodnim jest droga do życia, a pracę należy, tak jak wspomniałem, złożyć najpóźniej dzisiaj w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia na ulicy Warszawskiej 24 na Politechnice Krakowskiej, a dodam jeszcze, że oczywiście konkurs jest elementem 21 dni Jana Pawła II. Zapraszam do udziału. To już nie ma czasu na podejmowanie i zastanawianie takiej czy innej decyzji. Tutaj trzeba się zdecydować natychmiast. Już, moi drodzy. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, powtarzam, można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkl.pl. Wystarczy kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie reszta po naszej stronie. A my gwarantujemy ciekawą muzykę, fajną tematykę i miłą atmosferę. Jednym słowem, wszystko, co w radiu być powinno. No i jeszcze jedna sprawa, jak już o szczegółach mowa. Jutro poranek, tuż po godzinie 9:00, zapraszam serdecznie. Wieczorem, jutro również herbatka, to o 21:00. Natomiast dzisiaj wieczorem o 21:00 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak. No i jeszcze jedna sprawa, bo w sumie o kinie jakby chyba troszeczkę zapomniałem, a skoro tak, moi drodzy, to myślę, że dobrą propozycją na dzisiaj będzie obejrzenie Lalki, na którą i tak ludzie butami bardzo mocno głosują. W rolach głównych Marcin Dorociński jako Wokulski, Marek Kondrat jako Rzecki, a film możecie obejrzeć dzisiaj o 16:00 i 16:40 w Multikinie. Zapraszam.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

Dobry wieczór. Witam Was serdecznie na antenie Radia Nowinki. Nazywam się Tomasz Kapuśniak, a mam dla Was przyjemność poprowadzić inżynierskie historie.

Właśnie, inżynierskie historie dzisiaj jak najbardziej na naszej antenie. Swoją drogą, nie wiem czy macie świadomość, ale 13 lutego to jest Międzynarodowy Dzień Radia, w całym świecie oczywiście obchodzony. No, w związku z tym wypadałoby, żeby również i naszej rozgłośni to święto obchodzić jak najdonośniej. A skoro tak, to postanowiłem wam przybliżyć ideę radia jako takiego. Zresztą inaczej, sam problem jak i kiedy powstało radio jest nadal problematyczny. No bo generalnie wszyscy pewnie, jakbyśmy zapytali jeszcze parę lat temu, byśmy powiedzieli, że twórcą radia jest Guglielmo Marconi, moi drodzy. On stworzył pierwsze radio i tak raczej przeszło. No ale to nie można zapomnieć również o tym, że no jednak nie tylko on miał pewne zasługi, bo tutaj na przykład Aleksander Popow nieco wcześniej również transmisje radiowe przeprowadził. Ale kluczowe tutaj okazuje się wojna, w zasadzie procesy patentowe, które toczyły się w Stanach Zjednoczonych, bo no w sumie już kilkadziesiąt lat po fakcie, że tak to określę. W 1943 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych przyznał prawa patentowe Tesli, jeżeli chodzi o radio, moi drodzy. Ale rozprawa rozciągnęła się po śmierci wynalazcy, przez co powszechnie za twórcę radia uznaje się nadal Marconiego. No, mimo że przyznał on później, że wykorzystał wcześniejsze prace Tesli w zbudowaniu swojego urządzenia.

No właśnie, mówię Marconi, Tesla, Popow, ale to nie jest cała prawda, no bo mówimy w tym momencie o wynalazkach, które rozgrywały się w końcówce XIX wieku, w pierwszych latach XX. Natomiast trzeba cofnąć się troszeczkę wcześniej, bo już w 1820 roku duński fizyk Hans Christian Oset odkrył, że przepływ prądu elektrycznego powoduje powstanie pola magnetycznego, które no później niejaki Ampere opisał teorię elektromagnetyzmu wraz z prawem Ampera, które zresztą uczymy się, że tak powiem, na jako podstawy elektrotechniki jako taki. Natomiast parę lat później, jak i Ricci zademonstrował telegraf elektryczny, który był urządzeniem umożliwiającym przesyłanie sygnałów elektrycznych na odległość 230 km, ale oczywiście nie bezprzewodowo, bo to były jeszcze sygnały. Natomiast jest to o tyle istotne, że z tym związany jest oczywiście telegraf, który w początkowym okresie był wykorzystywany do przesyłania sygnałów radiowych, oczywiście przy użyciu alfabetu Morsa. Natomiast nie można oczywiście zapomnieć, że wkład w to włożyli chociażby Faraday, który sformułował prawo indukcji elektromagnetycznej. Do tego należy również dodać pracę Gaussa. To są lata 30. XIX wieku. Natomiast właśnie, mówiłem tutaj już o kwestii telegrafu alfabetu Morsa. Sam alfabet telegraficzny, alfabet Morsa, został wynaleziony w 1834 roku. W związku z tym należy również o tym powiedzieć. Zresztą bezpośrednim wynikiem tego był telegraf samopiszący, który Morse zademonstrował rok później i co miało oczywiście też swoje przejście, że tak powiem, i znaczenie, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie radia jako takiego. Tego komunikacyjnego oczywiście. Natomiast nie zmienia to faktu, że chyba pierwszy przypadek, kiedy udało się udokumentować bezprzewodowy przekaz sygnału elektrycznego na jakąś odległość, to były bardzo małe odległości, były badania Henry'ego na Uniwersytecie w Princeton, który w 1842 roku właśnie przy użyciu rozładowywania butelki lejdejskiej uzyskał

powiedzmy wychylenie igły magnetycznej w odległości kilku stóp, czyli około metra, dwóch metrów, ale właśnie to udokumentowało, że sygnał elektryczny, a w zasadzie elektromagnetyczny, można przesyłać bez udziału kabla.

No, nie możemy uciec jeszcze od tej osnowy technicznej, zanim przejdziemy, że tak powiem, do spraw bardziej prozaicznych, a mianowicie sama radio nie mogłoby istnieć bez wysokich napięć, które były akurat potrzebne do tego, aby no, stworzyć, że tak powiem, pole elektromagnetyczne mające szansę przenikać na znaczne odległości. No i tutaj Rumkorff, Niemiec zresztą, zastosował zasady indukcyjności do wytwarzania wysokich napięć przy użyciu pewnej cewki i to właśnie było jak najbardziej, że tak powiem, czynnikiem, które miało prawo zadziałać. Tak mimochodem jeszcze dodam, że w 1865 roku udało się zbudować aparat zmieniający dźwięk na przebiegi elektryczne. To co prawda w tych rozważaniach na razie nie ma znaczenia, ale za chwileczkę będzie miało jak najbardziej istotne, bo w 1864 roku James Maxwell podsumował swoje teorie elektrodynamiki, stwierdzając również, że zmienne pole elektryczne wytwarza pole magnetyczne. No i właśnie jego równania Maxwella opisują rozchodzenie się fali elektromagnetycznej, która to fala jest wykorzystywana jak najbardziej właśnie w konstruowaniu wszystkich urządzeń związanych właśnie z urządzeniami elektromagnetycznymi. No właśnie, należałoby jeszcze dodać jedną rzecz, która na razie też nie ma większego znaczenia, skoro już tak chronologicznie idziemy. Bodajże w 1876 roku Bell skonstruował mikrofon elektromagnetyczny, który później w radiu jako takim normalnie rozumianym jak najbardziej miało zastosowanie.

Na początku mówiłem o Markonim, Tesli, Popowie, ale okazuje się, że niejaki Dolbar otrzymał pierwszy patent, który można tutaj zaprząc jako urządzenia radiowe, czyli transmitujące coś tam bezprzewodowo. Otóż właśnie on otrzymał w 1882 roku patent na bezprzewodowy indukcyjny system nadawania odbioru wykorzystujący cewkę indukcyjną i słuchawkę. Jednym słowem, macie tutaj jak najbardziej ciekawy zestaw. Zresztą a propos właśnie mikrofonu, o którym wspomniałem wcześniej i Dolbara, to należałoby jeszcze dodać jedną rzecz. Też w 1882 roku pewien rolnik z Kentucky w Stanach Zjednoczonych demonstrował bezprzewodowy przekaz głosu na odległość kilometra, wykorzystując przewodnictwo gruntu. Zresztą to zostało opatentowane w 1907 roku. Jest to pierwszy znany przypadek bezprzewodowego przekazania głosu. Nie miało to jeszcze oczywiście większego wpływu na radio, ale niejako dwa lata później Hertz wyeliminował z równań Maxwella koncepcję eteru i zapisał je w postaci 12 równań skalarnych, co już było prostą drogą do dalszych rozważań. No i tutaj pojawia się, moi drodzy, ktoś, kto jest znany wszem i wobec, ale właśnie on był chyba tym prekursorem teoretycznym, przynajmniej można chyba powiedzieć, czyli Thomas Alva Edison, bo on w 1885 roku opatentował system łączności poprzez indukcję elektrostatyczną pomiędzy dwoma stacjami zawierającymi anteny umieszczone na masztach. Patent wraz z zastrzeżeniami dotyczącymi anten został wykupiony przez Marconiego w 1903 roku. No i tutaj zaczynają się już kwestie związane i dyskusyjne, czy Marconi, czy Edison, czy ktoś inny. Co prawda mówiłem, że to jednak Tesla, ale moi drodzy, nie wszyscy akurat są do tego przyzwyczajeni.

No i teraz dochodzimy do punktu, w którym no, w zasadzie należałoby to chyba wszystko spiąć ze sobą. Otóż Tesla. W 1891 roku onżeż w USA rozpoczął serię wykładów o prądach wielkiej częstotliwości, w trakcie których proponuje wykorzystanie ich do przekazywania sygnałów i wykonuje praktyczne demonstracje. No, zaowocowało to, że dwa lata później konstruuje swój bezprzewodowy system do przekazywania inteligencji, jak wtedy nazwano informację. Nie podał jednak informacji, na jaką odległość działa jego system, ale musiała być odległość znaczna, nawet około 50 km, bo był on używany do zdalnego sterowania z laboratorium łodzią pływającą po rzece Hudson. Zresztą niektórzy obserwatorzy sugerowali nawet znacznie większe odległości, ale nie ma to, że tak powiem, chyba znaczenia na tym etapie. Bo rok później z kolei Oliver Roach w czasie publicznych okładów demonstrował układ radiowej transmisji informacji z odbiornikiem opartym o koherer. No i w trakcie prezentacji używał również alfabetu Morsa, co ma oczywiście znaczenie do dalszego, że tak powiem, dalszej rozmowy o radiu. Zresztą, jeżeli już mowa było o Tesli, Edisonie, nie można zapomnieć właśnie o Aleksandrze Popowie, który w maju 1895 roku zademonstrował na pewnym zjeździe naukowców w Petersburgu konstrukcję wykrywacza burz, który umożliwiał wykrywanie burz, ale przecież chodziło tutaj głównie właśnie o te fale elektromagnetyczne, które burze generowały. No i poinformował też o możliwości odbioru sygnału z iskrowników, no co akurat prostą drogą możemy przerzucić do kwestii związanej z przesyłem akurat sygnałów Morsa. Zresztą w tym samym roku Guglielmo Marconi prowadził doświadczenia z łącznością bezprzewodową, a pod koniec roku przesyłał sygnały na odległość ponad 3 km. I to akurat jest moment, w którym zaczynamy dochodzić, kiedy rok później Marconi w Londynie złożył swój pierwszy wniosek patentowy dotyczący telegrafii bezprzewodowej. Zresztą w tym samym roku wykorzystano akurat, no być może rozwiązania, które już kiedyś były, do sterowania radiowego łodzią, która pływała po Tamizie. Zresztą ma to swoje chyba również znaczenie, jeżeli chodzi o zastosowania praktyczne. Bo już rok później Marconi otrzymał brytyjski patent na swój system telegraficzny i przy okazji założył właśnie wtedy firmę, którą do no jeszcze niedawna znaliśmy jako Marconi Company, czyli producent sprzętu radiowego czy radiofonicznego.

No a skoro już doszliśmy, że tak powiem, do momentu, kiedy transmitowano sygnały zdalne, transmitowano telegrafię, to właśnie w 1901 roku, i tutaj akurat zaskoczę was na pewno, bo było to w Brazylii. Właśnie tam pewien brazylijski ksiądz po raz pierwszy zademonstrował publicznie radiową transmisję głosu ludzkiego na odległość 8 km. I było to w São Paulo. Zresztą jest to akurat no, przejaw tego, co na pewno wiąże się z radiem. Zresztą w tym samym roku Marconi zainstalował pierwsze urządzenie radiotelegraficzne w samochodzie, co miało akurat pewne znaczenie praktyczne. Zresztą samochody wtedy no, to była sama nowość, a jeszcze z urządzeniem radiotelegraficznym. Zresztą w tym samym roku Marconi próbował przesłanie komunikatów przez Atlantyk. Sukces zresztą uzyskał w grudniu, ale nie wszyscy, że tak powiem, się z tym zgadzali. Zresztą rok później w Ameryce zostało opatentowane nadawanie odbiór sygnału zakodowanych w postaci modulacji częstotliwości, tak zwane FM-u. I tutaj jesteśmy, moi drodzy, właśnie w pierwszym miejscu, gdzie dochodzimy do radia takiego, jakie znamy.

Tak, mówiłem o tym, że Amerykanin Cornelius Ethead opatentował modulację częstotliwości, ale w tym samym roku powstała superheterodyna, która była podstawą konstrukcji urządzeń odbiorczych, no w zasadzie nawet jeszcze do dnia dzisiejszego możemy takie spotkać, także jest to na pewno coś na pewno bardzo istotnego. Natomiast przechodzimy już do zastosowania, że tak powiem, bardziej praktycznego, bo w 1906 roku bodajże Lee de Forest zaczął badać zasady rozprowadzania się fal radiowych i warunków propagacji fal. W związku z tym można mówić, że wtedy zaczęto tworzyć podstawy do radiodyfuzji jako takiej. Zresztą parę lat później, bo w 1908 roku De Forest zainstalował na wieży Eiffla nadajnik transmitujący muzykę z gramofonu, która była słyszalna w odległości 500 km. W związku z tym jest to na pewno coś niesamowicie istotnego. No i uwaga, mamy 1909 rok, Marconi i Von Braun otrzymali Nagrodę Nobla za osiągnięcie w dziedzinie radiotelegrafii, co akurat znaczyło, że w końcu mamy już do czynienia z czymś, co akurat jest jak najbardziej funkcjonalne i do zastosowania. Bo telegrafia już w tym momencie funkcjonowała, zresztą pamiętajcie, tonący Titanic i sygnał SOS, to akurat jest, wchodzi w kanony. Natomiast to, co nas zaczęło interesować, jeżeli chodzi o transmisję na większe odległości, to bodajże w 1915 roku spółka AT&T przesłała ludzki głos drogą radiową przez Atlantyk, a sygnał nadawany z Waszyngtonu był słyszalny m.in. w Paryżu, ale również na Hawajach, co świadczy o tym, że propagacja jak najbardziej była. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

Propagacja propagacją, ale nadchodzi rok 1920, moi drodzy. Taka miejscowość Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych znana skądinąd, że krzyżują się jedne z głównych autostrad amerykańskich, ale właśnie tam w 1920 roku tych autostrad jeszcze nie było, ale właśnie tam rozpoczęto pierwsze regularnie nadawanie programu radiowego. Stację radiową o znaku wyłaniczym KDK zorganizował Frank Conrad, którego radioamatorskie transmisje muzyki wzbudziły zainteresowanie władz firmy Westinghouse Electric Company, no i w tym momencie Westinghouse również zaczął się interesować tego typu sprawami. No i właśnie o superheterodynie mówiłem, ale dopiero rok, dwa lata później w zasadzie został wynaleziony odbiornik superreakcyjny, który umożliwił powstawanie, akurat konstruowanie odbiorników, które były relatywnie tanie w produkcji, a nie wymagały, że tak powiem, jakichś niesamowitych konstrukcji. Zresztą o tym 22 roku należy wspomnieć jeszcze o innej stronie, no bo wyobraźcie sobie, że właśnie wtedy powstała pierwsza wielka sieć radiowa, czyli BBC, moi drodzy, której słuchamy zresztą do dzisiaj. Zresztą ten rok ma jeszcze jedno chyba znaczenie, bo bodajże chyba pod koniec 1922 roku firma AT&T, której żeśmy już mówili, która generalnie telekomunikacją, transmisją się zajmowała, zaczęła sprzedawać czas antenowy w cenie $100 za 10 minut. Moi drodzy, właśnie tym Amerykańcom musicie podziękować za ten czas reklamowy i reklamy, które pojawiają się co chwila we wszelkich transmisjach radiowych, prawie wszelkich, bo nie w nowinkach oczywiście, i telewizji. Jednym słowem, moi drodzy, to oni w 1922 roku, czyli 100 lat z okładem temu, wprowadzili coś, co prześladuje nas do dnia dzisiejszego.

Było już oczywiście o sprawach związanych w początkach, natomiast to nie można zapomnieć o jeszcze jednej sprawie. Otóż w 1926 roku została zainaugurowana emisja stałych programów Polskiego Radia na fali długiej 1111 metrów. A radiostacja ta była zainstalowana na fortach Mokotowskich w Warszawie z mocą 10 kW i należała do najsilniejszych w Europie. Zresztą ta tendencja była utrzymana, no bo w 1974 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy 74, koło Gąbina został uruchomiony nadajnik Polskiego Radia. No może nie miał akurat największej mocy, bo było to 2000 kW, 2 MW, ale był tam maszt w Gąbinie, który miał długość połowy fali, 646 metrów i był najwyższym tego typu obiektem na świecie, zresztą był największą budowlą inżynieryjną na świecie, która przetrwała do prac remontowych kilkadziesiąt lat później. Niestety później uległa katastrofie, ale nie zmienia to faktu, że przez kilkadziesiąt lat był to ten maszt uznawany za największą konstrukcję inżynierską w historii i to akurat należy podkreślić za każdym razem. A jeżeli już mowa o kwestiach transmisji, no to mówiliśmy tutaj o pierwszym programie Polskiego Radia, który nadawany jest w trybie analogowym, że tak powiem, i monofonicznym. Natomiast nie można zapomnieć, że w 1961 roku w USA rozpoczęło się nadawanie audycji radiowych w stereo na falach UKF-u. No i to akurat już zainicjowało akurat transmisje jak najbardziej ostre. Swoją drogą ten sam okres, bo mniej więcej w 1962 roku, dokładnie w 1962 roku, wystrzelono w kosmos satelita komunikacyjnego Telstar. No i nie wiem, czy pamiętacie, jest taki utwór The Shadows, chyba Telstar zatytułowany również. Chodziło o to, że to umożliwiało właśnie transkontynentalną emisję, transmisję sygnałów bezpośrednio do odbiorców bez udziału kabli. Swoją drogą oczywiście niezwykle ważna sprawa.

Skoro już się tyle nagadałem odnośnie Światowego Dnia Radia i nie tylko, no to jeszcze jedna sprawa, która może mieć znaczenie, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Otóż w 1993 roku rozpoczęło działalność pierwsze radio internetowe. No i w ten sposób rozpoczęła się przygoda, która zahaczyła również o nowinki. No ja się pochwalę, że pierwsze próby emisji internetowej podjęliśmy już w wieku 20, bo bodajże w roku 1999. Natomiast oficjalny status radia internetowego, radia uczelnianego Politechniki Krakowskiej, nowinki uzyskały w roku 1911, w 2011 roku, moi drodzy. No i tak historia się z radiem przynajmniej zamknęła, a ja ze swej strony dziękuję dzisiaj za uwagę i do usłyszenia.

0: Dance!
1: Słuchacie Radia Nowinki.
2: Słonkowej krainki pozdrowienia dla słuchaczy Radia Nowinki.

nadzieją, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się skrętem do szczętu i z duszy swej, mój dobrodzieju, nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się z

krętem doszczętu i z duszy swej u dobrodzieju nie zrobię nikomu prezentu. Jak frytka się zetnę w oleju i spalę się z krętem doszczętu i z duszy swej u dobrodzieju.